0: od dawna to wiem.
1: Dajecie znać z Łodzi oraz z Olsztyna, że pierwsza kawa z dolewką wody, taką prosto z chmur. No nie narzekajmy, bo deszcz jest potrzebny, ale jeśli wczoraj na południowym wschodzie kraju było ci za gorąco, pogoda postanowiła uwzględnić reklamację i jaka aura czeka nas przez dzień, o tym w prognozie pogody tuż po faktach RMF FM o godzinie 5, a do nich zostało nam 12 minut.

0: Najbliższe godziny będą kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich. Nie przegapcie istotnych faktów w RMF FM już za moment.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
3: Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
4: Pan Morawiecki odwraca kota ogonem.
5: Ja nie liczę na rozsądek posłów w prawicy. Liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić.
6: Przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
7: PSL żyruje ten fatalny rząd.
8: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Dziś po 8:00.
0: Czas na fakty RMF FM, bo na zegarach w całym kraju już prawie godzina 5:00. Z nami Karol Płaczkiewicz.
9: Witam, zapraszam. Ksiądz skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sprawa dotyczy diecezji sosnowieckiej. Rosjanie przeprowadzili kolejne ataki na Ukrainę. W sumach zginęły 2 osoby, ponad 20 jest rannych. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma oglądać miejsca w Polsce, w których mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe. Ksiądz Jacek K. skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Prokuratura zarzuciła mu 9 czynów o charakterze pedofilskim. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
10: Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjniej przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Na pewno wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Będziemy analizować każdy z jego fragmentów. Dopiero jednakże po tym podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.
9: Mówił prokurator Bartosz Kilan z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Wyrok jest nieprawomocny. 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Sumach w południowo-wschodniej Ukrainie. Według szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy. Miejscowi lekarze poinformowali, że stan 4 osób jest poważny. W nocy Rosjanie atakowali też Charków i Krzywy Róg. Dziś kolejne testy systemu ostrzegania w Warszawie. W stolicy zawyją syreny alarmowe. Jak podkreśla stołeczny ratusz, sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. To jedynie próba sprawności systemu. Gdzie dokładnie odbędą się te testy?
11: W 5 dzielnicach. Śródmieściu, Pradze Południe, na Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Oprócz krótkich sygnałów z głośników systemu ostrzegania będą emitowane także komunikaty głosowe.
12: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać. Cały czas testujemy po to, żeby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze, jak i cała Polska były jak najlepiej przygotowane na każdą ewentualność.
11: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Testy potrwają do piątku, 18 września.
9: Te fakty zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Najbliższe godziny będą kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, tak zapowiedziała wczoraj wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Do jutra delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić potencjalne miejsca w naszym kraju, gdzie mogłyby stacjonować na stałe amerykańskie bazy wojskowe.
13: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dilano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
9: Na razie nie ma decyzji, czy w Polsce powstanie na stałe tylko jedna baza amerykańskich wojsk.
14: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
9: Kolonoskopia to badanie, które wywołuje najwięcej obaw wśród polskich pacjentów. Taki jest wniosek z wielu raportów z ostatnich lat. Właśnie o kolonoskopii mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Specjaliści przypominają, że to badanie można przeprowadzić ze znieczuleniem.
15: Są osoby, które szczególnie są predysponowane do badania ze znieczuleniem. To są szczególnie osoby po zabiegach operacyjnych w zakresie jamy brzusznej.
16: Gdy przychodzi do pana pacjent i mówi, że bardzo boi się tego badania.
15: Sama rozmowa czasem też rozwiewa wątpliwości. Dobrze jest też, jeśli pacjent porozmawia z inną osobą, która miała takie badanie.
9: Opisuje gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal rmf24.pl. Tam lista miejsc, w których można wykonać bezpłatną kolonoskopię. Tymczasem kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeśli lubisz temperatury bez przesady, dziś pogoda jest po twojej stronie. Maksymalnie 17-21 stopni, sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Później parasolka najbardziej przyda się na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. A teraz pada w pasie od Śląska i Małopolski przez Kielce, Łódź, Warszawę po Olsztyn i Białystok. W tym momencie 13 stopni na zachodzie, 15 w centrum, do 18 jeszcze przed chłodnym frontem na wschodzie kraju. 4 minuty po 5, czwartek, 10 września, Maciek Rybak, dzień dobry. Czas wyjazdów do pracy, po drodze pierwsza kawa, oczywiście z RMF FM i szybkie tankowanie, szybkie i drogie. Czy będzie 10 zł za litr? Sprawdzę to za chwilę. Bądźcie z nami. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są, tak śpiewa Kleo 14 minut po piątej. Ty razem z nią to jest dobra droga, żeby się porządnie obudzić, gdy inni jeszcze śpią. RMF zawsze z tobą, pobudzamy nie tylko najlepszą muzyką. Robiąc o poranku szybkie tankowanie, patrzysz na ceny przy dystrybutorze i zaczynasz się zastanawiać, czy za chwilę nie będzie tam dwucyfrówki. Minister energii uspokaja, 10 zł za litr na razie nam nie grozi. Trzymamy za słowo. Tyle, że tanio już teraz nie jest, a wszystko zależy od tego, co dalej wydarzy się na Bliskim Wschodzie. Póki co do słynnej ceny 5,19 znów się zbliżamy, tylko tym razem za pół litra.

Miasto budzi się. Nie tylko miasto. 5:22. Pierwsze newsy do pierwszej kawy z RMF-em. Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Chicago Fire. Za oceanem grał przeciwko drużynie Messiego z Miami. Obaj panowie rozegrali całe spotkanie, które zakończyło się remisem 1-1. No to tak jak walka z budzikiem, prawda? Jedna drzemka, jedna udana pobudka.

0: Shakira. Najlepsza muzyka na pobudkę z RMF FM. A o czym będzie dziś mówić Polska, to sprawdzimy na koniec faktów o 5.30. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Punktualnie 5.30, czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
6: Dzień dobry, zapraszam. A w tych faktach tragedia na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, trzy są w ciężkim stanie po tym, jak na przejeździe kolejowym w pociąg Intercity wczoraj uderzyła ciężarówka. Za oceanem Donald Trump kusi wyborców, obiecuje zakończenie wojny z Iranem i spadek cen ropy. Zaraz po listopadowych wyborach do kongresu. Jedna osoba nie żyje, trzy są w bardzo ciężkim stanie. To jest tragiczny bilans wypadku kolejowego na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Dziś wszczęte zostanie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki. Co dotychczas udało się ustalić, o tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
7: Na drodze nie widać śladów hamowania ciężarówki, a trasa pociągu właśnie od strony Radomia jest dobrze widoczna dla kierowców. Śledczy zabezpieczyli rejestratory pociągu i dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przez całą noc pracował policyjny skaner, który jest wykorzystywany przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach.
8: W oparciu o dane zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
7: Mówi prokurator Anna Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Teren wokół miejsca, gdzie doszło do tragedii, jest odgrodzony i pilnowany przez policję.
6: Dzisiaj przed południem przed Ministerstwem Infrastruktury ma odbyć się pikieta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podczas niej mamy poznać szczegóły akcji protestacyjnej, którą zapowiadają maszyniści właśnie po tej tragedii. Oni chcą zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu USA. Wtedy też spadną ceny ropy naftowej, powiedział Donald Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej. Amerykański prezydent stwierdził, że Iran nie będzie w stanie dłużej walczyć. Za wszelką cenę próbują wpłynąć na wybory, by doprowadzić do władzy jakąś uległą, słabą grupę ludzi, która dałaby im święty spokój i pozwoliła zachować broń jądrową. Oni chcą tylko broni jądrowej, a gdyby ją zdobyli, cały świat znalazłby się w ogromnych tarapatach. Mówił Trump. W faktach o 6 połączymy się z naszym korespondentem, który w Dallas obserwuje konwencję Partii Republikańskiej. Jest czwartek, 10 września. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj mija rok, od kiedy w Wyrykach na dom Alicji i Tomasza Wesołowskich uderzyła rakieta mająca zneutralizować rosyjskie drony, które wtedy wleciały na Lubelszczyznę. W faktach o poranku przeniesiemy się do Wyryk i sprawdzimy, jak wygląda teraz życie mieszkańców. Co z kontrolą NFZ-u po aferze w warszawskim szpitalu południowym? To również sprawdzimy. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. A godzinę wcześniej o 7 w radiu RMF 24 i faktach RMF FM Piotr Salak porozmawia z Pawłem Bejdą, wiceministrem obrony narodowej. Kolejne fakty punktualnie o 6. Zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A przed 6 jeszcze szybka kawa i najlepsza muzyka z energią w RMF FM.

0: ależ poczarowała Celine Dion w RMF FM. Tak na osłodę.
1: Uwaga, bo GUS podał dane, Główny Urząd Statystyczny. Dane za wakacje, mamy rekord. W lipcu i sierpniu w obiektach noclegowych w Polsce zatrzymało się 10 milionów turystów.
2: A górale narzekali, że małe obłożenie.
1: Może chcieli turystów warstwami układać.
2: Chwilę. Fakty RMF FM o 7:00. Alerty RCB wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. O co chodzi? Szczegóły za chwilę.

0: Jana.
1: To za nami. Nie tylko rządowe ostrzeżenia RCB będziemy dla was mieli w faktach RMF FM. Będą również informacje dla kierowców dotyczące tego, co dzieje się na czwórce w okolicach Krakowa. Tu są utrudnienia po wypadku i informacje dla pasażerów PKP, bo tam też przywracają.
2: No i jeszcze jedna ważna rzecz, że zawsze o poranku, poranna rozmowa w RMF FM. Kto będzie dzisiaj gościem Tomasza Terlikowskiego?
1: A to okaże się już za chwilę.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
5: Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
6: Pan Morawiecki odwraca kota ogonem.
7: Ja nie liczę na rozsądek posłów w prawicy. Liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić.
8: Przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
9: PSL żyruje ten fatalny rząd.
10: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Dziś po 8:00.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Po reklamie.
8: To już prawie siódma. Co to oznacza? Że w RMF FM w tym momencie mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Polecamy.
9: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o poranku ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
10: Wysyła alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę.
9: A dzisiaj mija dokładnie rok od dnia, gdy nad Polskę ze wschodu wleciało 19 dronów.
10: Nasz reporter o poranku jest we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie.
9: A gościem faktów Radia RMF 24 za chwilę Paweł Bejda, wiceszef resortu obrony. Na początek alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
10: RCB rozsyła je w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje już polskie lotnictwo.
9: A dzisiaj mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W nocy z 9 na 10 września nad Polskę wtargnęło 19 bezzałogowców.
10: Ten atak najbardziej odczuli wtedy mieszkańcy wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie. Właśnie tam jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, witamy w faktach. Powiedz, jak po roku pamiętają tamte wydarzenia.
11: Dzień dobry. Tu trudno zapomnieć, zwłaszcza dzisiaj, tym bardziej, że rano mieszkańcy znowu dostali alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wydarzenia sprzed roku najbardziej pamięta Tomasz Wesołowski, na którego dom spadła rakieta wymierzona w jeden z dronów.
12: Taki dzień się nie zapomni do końca życia. No. Ja jak ja, ale żona to rzeczywiście dzieliło ją maks 5 minut od śmierci. Około 5 minut wcześniej zeszła na dół i trafiło.
11: Pocisk przebił dach i wpadł do sypialni. Państwo Wesołowscy na szczęście byli wtedy na dole. To było straszne, mówi jedna z sąsiadek.
13: Głośno tak uderzyło. Patrzę, chałupa rozwalona mojego sąsiada. Szkło leciało, wszystko. Cudem ona żyje.
11: Życia ocalały. Dom trzeba było rozebrać. W jego miejscu powstaje nowy. Postępom przyjrzymy się w kolejnych faktach. Wyryki Wola, Dominik Smaga.
9: Duże utrudnienia o poranku na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa.
10: Jak już informowaliśmy w faktach, między węzłami Tyniec i Skawina doszło do karambolu.
9: Szczegółowe informacje zbiera nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Pawle, jakie dokładnie utrudnienia czekają w tym miejscu kierowców?
14: Aktualnie zablokowany jest jeden pas w kierunku
7: Katowic oraz jeden pas w stronę Rzeszowa. Do tej kolizji doszło tuż po 5:00. Na trasie w kierunku Śląska zdarzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na czwórce tworzą się potężne korki.
9: Służby rozpoczęły pracę nad przywróceniem ruchu kolejowego na linii między Wylonowem a Przysuchą.
10: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący ciężarówką wjechał wczoraj na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego tam wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem Intercity.
9: W wyniku katastrofy zginęła pasażerka składu relacji Lublin Główny - Szczecin. W porannych faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już zrobili śledczy w miejscu wypadku?
14: Zabezpieczony został rejestrator parametrów jazdy z kabiny maszynisty. Biegli będą teraz odczytywać z niego dane. W nocy funkcjonariusze zeskanowali także miejsce katastrofy.
15: Bardzo nowa technologia, którą wykorzystujemy w takich poważnych zdarzeniach, gdzie odględziną musimy poddać duży obszar. Ten skaner bardzo dokładnie, co do 0,3 mm, wymiaruje nam cały ten teren.
14: Mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, kierowca ciężarówki nieumyślnie uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu. Za spowodowanie katastrofy grozi mu do 8 lat więzienia. Dziś służby będą próbowały ustawić lokomotywę i wykolejone wagony na torach. Później kolejarze będą musieli naprawić około 200 metrów szyn i sieć trakcyjną. Trasa najprawdopodobniej będzie zablokowana jeszcze przez kilka dni.
16: Rozmowa oparta na faktach.
10: Rozmowa o 7:00 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
9: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
17: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7:00 Paweł Bejda, wiceminister obrony Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry.
17: Znowu alerty bezpieczeństwa dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Tych alertów jest coraz więcej, to Rosjanie coraz mocniej testują nasz system obrony?
18: Ja myślę, że zbliża się zima i Rosjanie za wszelką cenę chcą jak najczęściej i atakować Ukrainę i doprowadzić do tego, żeby Ukraina się poddała. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że tych ataków będzie coraz więcej.
17: A pańskim zdaniem to jest tak, że te alerty są coraz bardziej zagrażają polskiej przestrzeni powietrznej? Znaczy nie alerty, te ataki rosyjskie coraz bardziej zagrażają przestrzeni?
18: Dmuchamy na zimne. Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
17: Odnotowujecie, że tego bojowy. Jest coraz więcej, panie ministrze?
18: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to. Stąd na przykład wspólne patrole również wojska, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Stąd w tej chwili wzmożona aktywność również zabezpieczenia i prywatnych firm zbrojeniowych, ale również i państwowych firm zbrojeniowych.
17: Paweł Bejda, wiceminister obrony razem z nami w rozmowie o 7:00 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznych.
9: Bardzo dziękujemy. Rozmowa trwa w sieci.
10: Tam odsyłamy, ale zapraszamy też na poranną rozmowę w RMF FM, której gościem za godzinę będzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
9: A my z kolejnymi faktami wracamy o 7:30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Proszę bardzo, Magic Karwat Marek specjalnie dla
19: Ależ
8: was, tylko
19: proszę.
8: I wyłącznie. Ekskluzywny produkt antenowy.
19: Tak, wczoraj i przedwczoraj w wielu miejscach było blisko 30 stopni, chociaż te upały to już nie było to samo gorąco, co w lipcu. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie. To już było takie bardziej jesienne gorąco. No ale dziś pogodowa metamorfoza. 20 stopni to będzie taki maks, jeśli chodzi o temperaturę. Często będzie jednak nawet parę stopni mniej. Może też padać rano dosyć intensywnie na wschodzie kraju, a potem raczej przelotnie.
8: O, tu włączyłem sobie mikrofon. No. Tu puszczam muzyczkę. Zaraz polecę Britney Spears z RMF-em. Potem wasz ukochany kwiat jabłoni. A później powiemy wam, jakiego rządu 1000 dni minęło w Polsce właśnie.
20: Ciekawe.
8: No, obstawiajcie.
19: No ja mam swoje typy.
20: Ciekawe.
19: No, ale nie powiem, poczekam, aż wy powiecie.
20: I sprawdzimy, jak tam idzie z konkretami, co?

0: wiem.
1: Jak poznali, jakby się znamy dobrze.
0: My się znamy, ale oni nie.
2: Brat ze siostrą się nie znają. No.
1: Kto się nie zna?
0: Zostawmy to, bo są tematy ważniejsze. Gdyż
1: no właśnie, opowiedzcie mi, cześć.
0: Przegapiliśmy, przespaliśmy, nie wiem jak to możliwe. 8 września minęło 1000 dni rządu Donalda Tuska. Miał być koniec Polski. Gospodarka sprzedana Niemcom, a proszę, jak jest ładnie i jak jest pięknie.
2: Na szczęście posłanka KO Aleksandra Gajewska pisze w internecie: 1000 dni rządu Donalda Tuska, konkret za konkretem. Ja nie wiem, czy panią posłankę Donald Tusk pochwali za przypomnienie tego hasła.
0: Bo... Tak, bo ja przed sekundą patrzyłem na stronę 100 konkretów na 100 dni.
1: No i?
0: No i takich tych nawet mocno naciąganych, zrealizowanych jest niby 34.
2: 34. Ale to było 100 na 100.
0: To było 100,
2: a tu jest 1000, to jest coś innego.
1: Ale to masz jedną część.
2: To się zupełnie inaczej liczy.
0: Zupełnie.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Dawaj. Szkoda dnia. RMF FM. RMF FM.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Książę pocałował śpiącą królewnę.
9: Halo, wstawaj.
10: Księciuniu, co działało w średniowieczu?
11: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
8: Dawaj telefon.
11: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
8: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
11: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Po reklamie.
3: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM.

0: Armin van Buuren w RMF FM. Teraz mówiliśmy trochę o polityce.
1: Szkoda dnia w RMF FM.
0: Mówiliśmy o polityce level Polska, teraz będzie level świat. Bo mówiliśmy o tym w faktach. Jeśli Republikanie dojdą do władzy, wypłacę każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000.
2: To tak powiedział.
0: Nie, tak powiedział nie. Donald Trump.
2: A Donald Trump, aha.
0: Tylko nie powiedział skąd pieniądze.
3: No bo, ale to zazwyczaj politycy nie mówią właśnie politycy.
2: Nie, co się będziemy martwić potem. Grunt, że obiecał, prawda? No. Grunt, u nas też to działa zresztą. No nie ma tego rozmachu, co u Lecha Wałęsy. Miało być 100 milionów dla każdego. To $5000 to...
0: Ale od czegoś trzeba zacząć.
3: Ale to kapie powoli.

0: Fakty będziemy dla was za chwilę mieli w RMF FM, w tym również fakty ekonomiczne, a w nich o tym, że nadciąga kryzys europejskiej branży motoryzacyjnej. Są niemieckie koncerny, które mają zwolnić aż 100 tysięcy osób i to jakoś teraz. Tak wygląda sytuacja.
1: Więc jeśli wy teraz... Może to jest informacja dla kierowców również.
0: Może na przykład. Tak, no.
1: Jeśli teraz podróżujecie, zostańcie z nami, za chwilę fakty i fakty ekonomiczne.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
0: A jakaś dobra wiadomość?
5: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
6: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.
7: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
12: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: 7.30 porana, fakty w RMF FM, dajcie głośniej.
15: Zablokowana w obu kierunkach jest krajowa siódemka między małopolskim Chyżnem a granicą państwa.
16: Tam ciężarówka wjechała w bramownicę Etol, potem stanęła w poprzek jezdni. Jedna osoba w wypadku została ranna.
15: Samochody osobowe mogą przejechać przez granicę ze Słowacją drogą wojewódzką 962 przez Lipnicę Wielką.
16: Dmuchamy na zimne, tak mówił w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF24 wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
15: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przypominamy, wysłało o poranku alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakami Rosji na Ukrainę. Poderwane zostały też polskie myśliwce.
17: Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
16: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
17: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to.
16: Alert, który został wysłany po 6, został odwołany około 7.
15: Kilka minut później, jak informuje RCB, rozesłano kolejne ostrzeżenia w związku z ponownym zagrożeniem.
18: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: A z nimi o poranku już teraz Mateusz Bożek. Witamy.
19: Dzień dobry, a zaczynamy od kryzysu europejskiej branży motoryzacyjnej. Niektóre firmy decydują się na ogromne cięcia etatów. Volkswagen, niemiecki gigant, zwolni aż 100 tysięcy osób, a w brytyjskim Jaguar Land Rover do likwidacji pójdzie kolejne 4 tysiące miejsc pracy.
20: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiają na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
19: Wskazywał w RMF 24 Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
20: Ekspansja chińskich firm, dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich, w Europie nieco mniej.
19: Kryzys europejskich firm idzie w parze z kryzysem na światowych rynkach ropy, której cena za baryłkę przekroczyła już $100, a to może odbić się na i tak już bardzo wysokich cenach. cenach, które zobaczymy na stacjach paliw. Prawie 500 000 emerytów w Polsce pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej, czyli mniej niż niecałe 1980 zł miesięcznie. Tak wynika z danych ZUS-u, którymi podzielił się jego szef Liwiusz Laska. Przypomnę, że minimalna emerytura jest gwarantowana tym, którzy przepracują określony czas. Kobiety 20 lat, mężczyźni 25. Co ciekawe, w naszym kraju są dwie osoby, których emerytura wynosi, uwaga, 2 grosze. Jedna z nich przepracowała w swoim życiu tylko jeden dzień. Na koniec zerkamy jeszcze na kursy walut. Euro w tej chwili kosztuje około 4 zł i 32 groszy, dolar 3,71, frank szwajcarski niecałe 4,58, a funt brytyjski około 5 zł i 3 groszy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ktoś coś chce powiedzieć?
1: Ja bym chciał powiedzieć, bo tak, Donald Trump obiecał $5,000 dla każdego dorosłego Amerykanina, tak, jeśli wygrają wybory. No. I tu się wszyscy, skąd na to pieniądze? Olbratowski ma pomysł i zaraz się nim podzieli. Jest ratunek dla Ameryki.

0: Ładnie sobie ta Katy Perry wymyśliła, ładnie zaśpiewała i to jest Last Friday Night w RMF FM, ale teraz uwaga. Złota akumulacja w RMF FM.
1: Nagroda ty z takim zaśpiewem, dobre to było, jeszcze raz.
0: Złota akumulacja w RMF FM. Nagroda główna to...
2: Vibrato się zrobiło, vibrato.
0: Milion złotych.
1: Minimum milion. 60 tysięcy.
0: Czy nie możesz wygrać mniej?
3: Uwaga, złoty dzień w RMF FM. W każdym sejfie sztabka złota wartości ponad 5 tysięcy.
0: A mówiła nam nasz wydawca Magic, że zróbcie to takie fajne, to takie wejście. Zróbcie
1: tak, tylko nie śpiewajcie. 5 tysięcy, sztabka złota wartości ponad 5 tysięcy w każdym sejfie. Czyli wygrywasz minimum 60 tysięcy i jeszcze sztabka złota. Wygrywasz bańkę i jeszcze sztabka złota.
0: Tak, masz milion, ale jeszcze ci, bo prawo nam tak nakazuje. Wiem, że masz milion, masz jeszcze sztabkę złota, se czymy.
2: I za sztabką złota zrób se, co chcesz.
0: Dokładnie.
2: Plombę, zęba, co tam woli.
0: Wszystko.
1: Przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1301 szans.
0: Ale tylko przez 10 minut.
1: Więc, czyli... żeby nie było potem, że za 11 minut wyślę, że... Nie, teraz,
0: minut,
1: to jest ten moment.
2: A jak wygram sztabkę złota, bo znaczy wygram na pewno, jak wygram, dostanę sztabkę złota, to mogę sobie wrzucić ją do rzeki i szukać?
0: Możesz, wszystko możesz.
1: Ale wcześniej, żeby o tym pomarzyć, trzeba wejść do gry RMF, wyślijcie pod 7474.

Jeszcze 13 minut i będzie godzina 8. To co? Cytat z Donalda Trumpa: jeżeli Republikanie dojdą do władzy, wypłacę każdemu dorosłemu Amerykaninowi. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 8. To co? Cytat z Donalda Trumpa: jeżeli Republikanie dojdą do władzy, wypłacę każdemu dorosłemu.

0: reklama.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
4: To my, dzieciaki bystrzaki!

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza Gang Zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
8: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
9: Taką mam propozycję, żeby posłuchać Tomka Olbratowskiego.
10: Tak. A ja chciałem powiedzieć coś poważnego teraz. Mogę?
9: Powiedz.
10: Bo powiem wam tak, jak Tomek obieca felieton, to nie ma Trumpa we wsi.
11: Tak. Nie ma.
12: Prosimy.
9: Jedziemy.
11: Rząd USA ma plan, jakby obca cywilizacja z nami się skontaktowała. I Stany Zjednoczone chcą w takiej sytuacji, cytuję, objąć międzynarodowe przywództwo. Jasne. I Trump nazwie ich Amerykanie. Niepotrzebnie Amerykanie się męczą z planem, bo przedstawiciele obcej cywilizacji wylądują w Polsce. Bo gdzie? W Stanach? Tam od razu ktoś do nich strzeli, ktoś drugi założy im konto na mecie, trzeci sprzeda czapeczkę z napisem Make Cosmos Great Again, a idzie wywali ich z kraju. Z Polakami się skontaktują. Patrzcie, mówiłem o tym. Według podróżników Polska jest najczystszym krajem. Jest bezpiecznie, jedzenie super. Miejsce lądowania jest oczywiste. I my, Polacy, musimy się przygotować. Musimy mieć plan. Bez zbędnej popisywacki, typu, nie wiem, wieńce dożynkowe, morsowanie czy coś. Prostota. Przede wszystkim żadnej whisky, koniaku czy innych perfum dla bogatych. Dobry bimber. Niech od razu wiedzą, że trafili do cywilizacji technicznej. Jak wypiją i nadal będą świecić, znaczy, że można się z nimi dogadać. Jeszcze jak się zapiszą do koła gospodyń wiejskich, no to są nasi. No do tego sałatka, jarzynowa, żurek. Delegacja powitalna z wojska. Zero polityków, nie wiem, tam wójt, Max, strażak OSP, ksiądz, wójt i pan Mirek, który zna się na kosmosie, bo ma teleskop jeszcze z Saturna, obecnie MediaMarkt. Ksiądz poświęci statek, wójt zaprosi do jury gminnego konkursu recytatorskiego. No a na koniec uroczystości, miejmy nadzieję, UFO oficjalnie przeprosi za kręgi w zbożu, że to żadne komunikaty, po prostu prace semestralne studentów Akademii Sztuk Pięknych na ich planecie. Kierunek grafika użytkowa, specjalizacja rolnictwo monumentalne. Wszystko jest zaplanowane. Czyli kochani z innej planety, no tylko do nas, tylko do nas.

0: Loka i prawdziwe powietrze. Jeżeli dopiero teraz wstaliście, włączyliście radio i się obudziliście, to przypominam o alertach RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ma to związek z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM, a fakty u nas niebawem, punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
9: Moja też.
8: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
9: Moja też. A potem...
8: Co potem?
9: Przesłuchała wszystkie odcinki.
8: Moja też.
10: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Czas poznać najważniejsze fakty. Jest 8 przy mikrofonie ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
13: W powietrzu myśliwce strzegące polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Ma to związek z rosyjskim ostrzałem Ukrainy.
13: Przedłużona, jak ustalił dziennikarz RMF FM, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Jankowski.
13: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszamy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Jak poinformowano, sytuacja jest monitorowana, poderwane zostały też polskie myśliwce.
1: Władze Ukrainy ogłosiły natomiast żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.
13: Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłuża kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ten audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce.
13: Przypominamy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u.
1: Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Sam lekarz miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
14: Kontrola NFZ właśnie w tej sprawie pierwotnie miała skończyć się w sierpniu. Kolejny termin to połowa września, a teraz, jak ustaliłem, wnioski poznamy najwcześniej w październiku.
13: Michał zameldował się w porannych faktach. Witamy.
14: Tak, dzień dobry.
13: Dlaczego kontrola trwa tak długo?
14: NFZ tłumaczy, że to jest złożone, wielowątkowe postępowanie. Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpili do innych instytucji, w tym do warszawskiego ratusza, któremu podlega szpital, o dodatkowe informacje. Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczy, że pośpiech nie pomoże tej sprawie.
15: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
14: Równolegle postępowanie w tej sprawie od ponad 2 miesięcy prowadzi prokuratura. Sprawa trafiła też do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Konsekwencja tej afery to m.in. propozycja wprowadzenia górnych limitów, zarobków i czasu pracy lekarzy. Dzisiaj planowana jest dyskusja na ten temat w czasie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest ważny, no ale na razie dopiero wstępny etap prac nad tymi zmianami.
1: RMF FM.
16: Czas na rozmowę.
1: W warszawskim studiu RMF FM jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
17: Dzień dobry, moim gościem jest Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady, czy też Izby Lekarskiej. Obie nazwy są w użyciu. Bardzo serdecznie witam.
15: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry,
17: że to taka trudna sprawa, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia wszystko przedłuża. To rzeczywiście jest trudne. Wy też prowadzicie takie badanie.
15: I już widzimy, że te postępowania są skomplikowane ze względu na wielość nie tylko wątków, ale też ilość świadków, których należy przesłuchać w tej sprawie.
17: A macie jakieś już wnioski, jakiekolwiek? Cokolwiek wiecie, co tam się wydarzyło?
15: Na pewno dzisiaj wiemy o tym, o czym możemy informować opinię publiczną na tym etapie, czyli o tym, o czym państwo mówiliście w tej chwili w Radio RMF FM, czyli młody lekarz bez specjalizacji, koordynator, narażenie.
17: To wszyscy
15: narażenie.
17: Wiemy, bo to w mediach było.
15: Natomiast tutaj dla dobra postępowania my nie możemy udzielać dalszych informacji. Natomiast to postępowanie się toczy i myślę, że zakończy się w najbliższym czasie.
17: W najbliższym czasie? To znaczy kiedy?
15: Kilku miesięcy.
17: Kilku miesięcy?
15: No tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
17: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
15: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
17: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej? To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
15: Dla mnie niewytłumaczalne, można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład Izby Lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
17: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
15: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
17: Zgadzam
15: się z tym. Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia? Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
17: Ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
15: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją. Na SOR-ze musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, i tak dalej. Można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
17: No dobrze, a co z... No właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze? Panie prezesie?
15: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z...
17: A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali. Ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
15: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
17: Panie także, ale przeszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Coś
15: byliśmy,
17: się wydarzyło?
15: My
17: to
15: byliśmy
17: znaczy
15: pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
17: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
15: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami, które mają być dziś zaprezentowane, choć projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
17: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach?
15: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej. na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
17: No, ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
15: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach. Tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. U Rawniłowka nikomu nie służy rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi. Jest no, naszym zdaniem wydmuszką.
17: Ale rząd i tak już ustąpił. To znaczy, nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą nikt nie wygrał z lekarzami.
15: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, no wywołuje
17: tak,
15: patenty.
17: Ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
15: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
17: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki przynajmniej niektórych, nielicznych lekarzy nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
15: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
17: Bo nie jestem premierem. Stawiamy kropkę. Żegnamy się z naszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi. Ja będę także pytał o przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do potencjalnego ataku.
13: Narodowy Fundusz Zdrowia, przypominamy, po raz kolejny przedłuża kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Rozmowa z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej trwa w sieci, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 8.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
0: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
20: Chyba można już ogłosić taki dzisiaj koniec letniej pogody. No nie wiem. Nie chciałabym być tą osobą, nie, która to ogłasza. To nie, to jednak nie.
17: Nie. Co się
20: coraz bardziej w powietrzu czuć jednak jesień. Miejscami będzie nawet poniżej 20 stopni, czyli niemal połowa stopni z tego, co było wczoraj. Gdzie niegdzie może pojawić się deszcz. Rano jest bardzo deszczowo we wschodniej części Polski. Od Łodzi na prawo, można powiedzieć. Ale koło 11 i 12 pogoda powinna się uspokoić.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
0: Umówmy się, dopóki nie skrobiemy szyb, to jest letnia pogoda, okej?
20: Okay? Ja jestem za bardzo.
21: Ale liście mi żółkną.
13: A
20: no i ładne są.
3: Czekajcie, bo ja jeszcze nie zmieniłem opon na letnie. To
0: no to
3: jest
0: fajnie,
20: to się nie przyznawaj, już taką mam radę.
3: 12 minut po 8. W Polsce da się pokłócić o wszystko.
0: Da się.
3: Najnowszy podział posiłki dla dzieci na stołówkach. Z mięsem czy bez?
21: Ale zależy, czy pierogi z jagodami?
0: To czekaj, czekaj, bo myśmy sprawdzili, co jedzą w Ministerstwie Edukacji Narodowej. I tu znamy dietę. Obstawiajcie, jaka jest i słuchajcie RMF FM, szczegóły za chwilę.

0: Agnes, dla tych, którzy już dojechali do pracy. Brawo dla was, brawo, brawo, brawo. 19 minut po godzinie 8. Tu wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: I tu mamy dla was historię wyszperaną z internetu. W menu Ministerstwa Edukacji Narodowej mają swoją stołówkę, taką restaurację, i ta wrzuca do internetu menu. I dzisiaj jest w menu tak: kurczak, burger wołowy, wątróbka po gruzińsku, sznycel z surówką, duszona karkówka. Są też pierogi, również z mięsem.
0: Jak to? Mięso? Bez diety planetarnej. Bez obowiązkowych strączków.
1: No tak jest, no.
2: Ja się pytam, gdzie są brokuły? Się pytam. Gdzie szpinak szawiowa, gdzie jest?
1: Gdzie jest papka warzywno-warzywowa? Ja powiem tak, cytując danego mema. Panie Areczku, mokate i kapuszyna są dla zarządu. Dla pana jest Anatol.
3: Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra. A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: 8:30, pora na fakty wiadomo. Wafamba.
7: Nikt nie wygrał bez lekarzy. Żaden system ochrony zdrowia na świecie nie został zmodyfikowany bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Przypominał o tym w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
8: Chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze. Gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na
9: całą
8: godzinę.
9: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
7: Śląska policja wyjaśnia okoliczności wczorajszych burt piłkarskich kibiców podczas meczu Pucharu Polski pod okręgu Rybnik w Jastrzębiu-Zdroju.
9: Policjanci użyli armatek wodnych, aby zapobiec bójce na stadionie między kibicami z Jastrzębia i Rybnika. Wcześniej grupy kibiców rzucały w siebie racami. Część z nich darła się do sektora rozdzielającego sympatyków obu drużyn.
7: Interweniowały oddziały prewencji używając pałek, armatka wodna gasiła natomiast murawę, która zapaliła się od rzuconych rac. Dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat zatrzymano w związku z incydentem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
9: W jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Kobiety mają zostać przesłuchane.
7: Do incydentu doszło w części hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Policjanci pełniący służby w obiekcie wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Potem na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Nasi siatkarze zaczynają dziś Mistrzostwa Europy.
9: Kto na pierwszy ogień? O tym w faktach sportowych RMF FM Patryk Serwański.
11: Dzień dobry. Na początek Portugalia. W grupie mamy także Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę i Bułgarię. Wszystkie mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Nasza reprezentacja ma walczyć o złoto. Od lat ma ogromny potencjał. To oznacza duże możliwości, ale też dużą rywalizację wewnątrz zespołu. Tak jest obecnie choćby na pozycji atakującego. Tam o czas na parkiecie rywalizują Bartłomiej Bołądź i Kevin Sasak.
12: Dwóch atakujących na wysokim poziomie. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. To myślę, że to jest bardzo motywujące dla obydwu z nas. Uważam, że Bartek jest teraz aktualnie w bardzo dobrej formie i będę się starał, żeby te wejścia moje były jak najlepsze.
11: Tak mówił Sasak. Wczoraj w naszej grupie jedno spotkanie. Bułgaria wygrała 3-0 z Macedonią Północną. Bez remisów wczoraj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. PSG wygrało 6-1 ze Slovanem Bratysława. FC Barcelona 5-1 z Feyenoordem. W hicie Liverpool pokonał 2-1 Atletico Madryt. Muszę w pewnym stopniu wziąć na siebie winę za początek meczu. Wydaje mi się, że Atletico zastosowało ustawienie, którego nie używało wcześniej w tym sezonie i chyba zbyt drogo nas to kosztowało. Jednak po stracie bramki, po kilku minutach, w których dokonaliśmy korekt, zaczęliśmy radzić sobie znacznie lepiej. Tak oceniał to trener angielskiej drużyny Andoni Iraola. Dziś dokończenie pierwszej kolejki fazy ligowej. Jeszcze 6 meczów do rozegrania. Zagra kilka mocnych drużyn. Bayern Monachium podejmie Bodo Glimt. Manchester United zagra z drużyną Tymoteusza Pochacza, czyli Sabah Baku. W Champions League zadebiutuje włoskie Como. Rywalem będzie RB Lipsk. Na Slavia Praga, w której gra choćby nasz Wiktor Nowak, podejmie francuskie Lens. Na hiszpańskiej Vuelcie finisz z peletonu rozstrzygnął losy 17 etapu. W Sewilli wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas, a dziś jazda indywidualna na czas.

0: Tu stawiaszka do dnia, tu RMF FM. Słuchajcie, mamy nową asystentkę programu.
1: Tak.
0: Werkę. Werka postanowiła sobie zniszczyć życie i związać się z mediami. Czy to był dobry pomysł?
2: Tylko wiecie, mamy takie podejrzenie, bo ona odbiera telefonu 12,2 miliony.
0: Tak. No.
2: I chyba jeszcze nie potrafi odbierać, bo mówi, że nikt nie dzwoni.
3: To pomożemy jej?
0: Sprawdźmy, czy Werka potrafi odbierać telefony. Dzwońcie 12,2 miliony, tam powiedzcie takie: o, cześć Werka, i gadacie potem coś.
3: Zróbcie telekomunikacyjne tornado telefoniczne.
0: 12,2 miliony.
1: Niech się uczy.

0: dzwonicie 12,2 miliony, mówicie cześć Werka, a potem tam opowiadacie różne historie naszej nowej asystentce programu.
1: No i co mamy?
0: Są telefony. 12,2 miliony, słuchamy.
2: Jezu, ale się cieszę, że się dodzwoniłam i to jeszcze do Werki. Pierwszy raz w życiu. Życzę ci Werka wszystkiego dobrego w nowej pracy. No. Samych pozytywnych dni, to wspaniałych tak. Ludzi, już słońca, są. Uśmiechu.
0: To nie, to ludzie są, nie ludzie.
1: Słońca nie ma, ludzi mamy super.
3: Ludzie się wylosowali naprawdę.
0: To ja strasznie zazdroszczę Weronice, że ma nas jednak. To jest coś wspaniałego.
1: Jakie ona ma szczęście.
3: Ale ogólnie ludzie, nie? Tak ogólnie ludzie w Polsce. Ogólnie ludzie. Że my tam.
0: Ja czas nie mówię do nas, ja mówię do kraju. Ludzie, wy super. Wy na ludzie, na ludzie.
1: Werka też spoko, ale Werka też spoko.
3: Tak,
1: zaliczamy ją do ludzi?
0: To jest tak, Werka.
1: Zaliczamy ją do ludzi, dobra.
0: Dobry.
4: Reklama.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Zakładam, że niektórzy z was dokładnie tak śpiewają jak Przemek teraz w pracy. 10 minut i będzie 9 punktualnie o 9 fakty w RMF FM.
1: Ale teraz cytat z internetów, ważne bardzo przed obiadami. Wszyscy popełniamy ten błąd podczas gotowania ziemniaków.
2: Dorywamy wody.
1: Nie, czekaj, wystarczy dodać to jedno warzywo, a gotowane ziemniaki staną się o wiele zdrowsze. To marchewka, bo marchewka zatrzymuje w ziemniakach witaminy i inne dobre rzeczy.
3: Poza tym, nie oszukujmy się, to jest też dobre dla samej marchewki. Ona wtedy nie leży bezczynnie, nie śmierdzi leniem. Gotując się, po prostu tylko ona jest aktywna, zatrzymuje witaminę C i inne beta-karoteny w ziemniakach. I dzięki temu mamy zdrowe ziemniaki i jędrną, wysportowaną marchewkę.
2: Bierzmy z marchewki, bierzmy z niej przykład. Tak.
3: Marchewka ma brazylijskie pośladki dzięki temu.
1: A jeżeli podamy te ziemniaki z marchewką do stołu, będąc na golasa, no to radości biesiadników nie będzie końca.
0: Albo w samych porach.
3: Albo każdy sobie rzepkę skrobie.

0: Olly Murs w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. To jest najlepsza muzyka.
1: Przez cały czas dzwonicie pod 12,2 miliony do naszej nowej asystentki programu Werki.
0: Werka odbiera.
1: I to z najważniejszymi problemami kraju.
2: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ja się dodzwoniłem do Werki.
3: Tak, tak.
2: Stasiu się kłania z Koszalina. Werucia, ja się chciałem zapytać, dlaczego w tym menie nie ma w menu siocze życzy, czy tam siocze życzy. Czemu oni tego nie mają?
0: Właśnie.
2: Weruś, to jak to jest?
4: No, właśnie, jak to jest?
1: I tym się powinny fakty zajmować. Tym, a nie tylko Trump i Trump.
5: Wstawaj, szkoda dnia.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
13: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
18: Po reklamie.
1: Radio, muzyka i zawsze aktualne fakty, czyli RMF FM. Fakty o 9 ma dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
19: Trzy osoby wciąż w szpitalu w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
10: Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Alert RCB odwołany. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
19: W faktach o 9 także Donald Trump o pieniądze
10: i wyborczej walce.
19: Pokonamy komunizm w Ameryce i zagłosujemy na amerykańską wolność.
10: Trzy osoby wciąż są w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła. 7 trafiło do szpitali.
19: Fakt o 9 otwiera nasz reporter Michał Krasoń. Ale co wiemy o poszkodowanych?
3: Lekarze wciąż walczą o życie maszynisty pociągu i kierowcy ciężarówki. Obaj przebywają na oddziale intensywnej terapii. Ze względu na stan zdrowia nie udało się ich jeszcze przesłuchać. Trzecią ciężko ranną osobą jest pasażerka pociągu, która podróżowała w pierwszym wagonie, w który uderzyła ciężarówka. Pozostałe cztery osoby, które trafiły do szpitali, odniosły lżejsze obrażenia, głównie otarcia. O poranku na miejscu katastrofy pojawił się ciężki sprzęt. Właśnie rozpoczyna się ustawianie lokomotywy i wagonów na torach. Później służby będą naprawiały uszkodzone szyny i sieć trakcyjną. Przywracanie ruchu potrwa co najmniej kilka dni.
19: Odwołany już alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny.
10: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
19: A my od rana jesteśmy dziś na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola.
10: Rok temu słyszała o niej cała Polska. Po tym jak po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 dronów, rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom państwa Wesołowskich.
19: Na miejscu jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, jak przebiega budowa nowego domu?
18: Jest bardzo zaawansowana. Nowy dom powstaje w miejscu zburzonego. Na razie pan Tomasz mieszka z żoną w gminnym lokalu, ale liczy na święta już u siebie.
20: No obiecują, że na święta Bożego Narodzenia będzie.
18: Dom już ma mury, już ma okna, już styropian nawet jest kładziony.
20: No i w środku już tynkują. Może w przyszłym tygodniu zakończą tynkowanie.
18: Mieszkacie nad apteką, żyjecie na starym?
20: Żyjemy tak, żyjemy na starych włościach. No bo trzeba przyjechać, bo są kurki. Bo są...
18: No właśnie widzę wiaderko jajek. Wiaderko ziemniaków.
20: To już mamy kawałek ogrodu, żona tam sadzi, pielęgnuje. Trzeba coś z tym zrobić, bo już się zbliża jesień, trzeba porządki robić i na ogrodzie.
18: Budowę domu opłaca resort obrony Wyryki Wola, Dominik Smaga.
21: To są fakty w RMF FM.
10: W rękach stołecznej policji trzech złodziei, którzy przez dach włamali się do salonu jubilerskiego w centrum handlowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
19: Są podejrzani o kwietniową kradzież biżuterii wartej 400 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadli ci mężczyźni?
22: Tuż po zdarzeniu, gdy złodzieje wybili dziurę w dachu centrum handlowego dokładnie nad jubilerem i za pomocą linii drabiny weszli do salonu, a następnie uciekli z łupem, policjanci skupili się na drodze ich ucieczki. Kluczową rolę odegrały zapisy kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, sprawcy po kradzieży skorzystali z kolejki podmiejskiej. Tam ściągnęli kominiarki i zarejestrowały ich kamery z wnętrza wagonu. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości. Pierwszy z zatrzymanych to 23-latek, wpadł w domu, podobnie jak kolejny 48-letni mieszkaniec Łodzi. Z kolei ostatniego z podejrzanych zatrzymano przypadkowo podczas kontroli drogowej w Wartkowicach w Łódzkiem. Był pasażerem zatrzymanego do kontroli samochodu. Wszyscy podejrzani trafili już do aresztu.
10: Co przekonać ma Amerykanów do głosowania na partię republikańską?
19: Odpowiedź jest prosta. Pieniądze.
10: No tak.
19: Prezydent Donald Trump obiecuje dla każdego dorosłego Amerykanina $5,000, jeżeli republikanie utrzymają władzę w kongresie.
23: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
10: Ta dywidenda Trumpa była najbardziej konkretnym punktem niemal dwugodzinnego wystąpienia właśnie Donalda Trumpa na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas.
19: Rozpoczynając swoje wystąpienie, prezydent przypomniał, za 55 dni Amerykanie pójdą do urny w jednych z najważniejszych wyborów we współczesnej historii. Wasz głos zdecyduje, czy nasz kraj potknie się na starcie o kolejnych 250 lat, czy też ruszy naprzód i nigdy nie będzie oglądał się za siebie.
10: No i jeszcze ważna informacja dla kierowców. Według Trumpa wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu, no i wtedy też spadną ceny ropy naftowej.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Wojtoń,
24: I patrzył mi prosto w oczy, jak to mówił.
0: Rodzaj Magdalen.
25: Kolega, zobacz, kolega.
24: Kolega, prosto w oczy to
0: Karwat
24: było.
0: Karwat Marek, posłuchajmy.
24: Dokładnie. Tak jak zapowiadaliśmy, w najbliższym czasie czeka nas obniżenie temperatury, więcej deszczu i więcej chmur, chociaż takie długoterminowe prognozy mówią o tym, że słoneczne dni nas jeszcze czekają, także spokojnie. Co więcej, ten najbliższy miesiąc będzie tak naprawdę całkiem ładny i przyjemny, a dzisiaj temperatura w okolicach 20 stopni.
0: Bo są całe rozgłośnie, całe anteny, gdzie nie ma ani jednej Magdaleny.
25: Tak
0: dasz wiary?
24: To nie ma co
25: ty
24: słuchać.
25: Się nie tłumacz, ja się siebie dobra. Nie będę śmiał od momentu, jak kiedyś Ewę Kwaśny zapowiadałem i powiedziałem, że fakty przedstawi Ewa Farna. I patrzyłem się
0: po czesku jest. Dobra, to teraz ma Mateusz.
25: Wtedy już tylko ewakuacja. Tak, no widzieliście gola Roberta Lewandowskiego.
26: Ale przyroda!
27: Przyćmił Messiego podobno.
25: Ale tylko my wiemy, co na to Messi.
27: Okej.
25: No, są najnowsze głosy.
27: Także to Mateusz wam to wszystko powie.
25: Zapraszamy, byle do piątku. Mateusz Opierchał, cześć. Przemek, Mateusz, wiesz?
24: Mateusz.
25: To jest taka męska Magdalena.

0: numer. DJ Goya, Michiko, RMF FM, 13 minut po 9. Tu byle do piątku, zachwycają się w stanach lewym. No cóż mogę powiedzieć, trener nie może uwierzyć. Ma wpływ na cały zespół, tak mówi. Lewandowski strzelił gola na 1-0 dla Chicago Fire z Interem Miami. Słuchajcie, strzelił przed nosem Messiego, ten się nawet nie zorientował. No ale też dajmy spokój Messiemu, no on jest na emeryturze. Lewy jeszcze będzie wspominał te mecze z dziadkiem. To są wspaniałe chwile.
1: Byle do piątku w RMF FM.

0: Wiecie, co jest super? Wasza radość, kiedy wygrywacie dużą kasę.
1: To jest po prostu szczęście, że mówię, ja na pewno nie będę mogła dzisiaj spać. Bo nawet gdybym wygrała i 1000 złotych, to bym się bardzo cieszyła.
0: Taka radość szczera jak u Eli. Słuchajcie, to, że wreszcie macie kasę na spełnianie marzeń, na spłaty rat kredytu, macie kasę, żeby gdzieś wyjechać, macie kasę, żeby po prostu mieć przez jakiś czas spokój. Wyobraźcie sobie, że macie 1 000 000 na koncie. A to jest możliwe, bo dzisiaj do wygrania w RMF FM 1 000 000 złotych, ale ja przypomnę, że minimum w sejfach to 60 tysięcy. Tak sobie myślę, że... No czekajcie, zobaczymy, co da się zrobić. Czy są budżety? Dobra. Mamy na to budżet. Robimy coś niezaplanowanego. Od teraz minimum w sejfach to 65 tysięcy złotych! 65 tysięcy złotych! Podbijamy kwotę minimalną! I po wyborze sejfu zabawa zaczyna się od takiej kwoty. 65 tysięcy, a to jest złoty tydzień. Przypominam, w każdym sejfie sztabka złota. To teraz szybko, przez 13 minut mnożę razy 1165. No skoro 65 tysięcy to jest nowe minimum, to razy 1165 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Być może to jest ten moment, który da wam jeszcze więcej szczęścia i zbliży was do tego miliona. Dzisiaj po prostu warto zagrać na www.rmf.fm albo wysyłając RMF pod 7474.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
20: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
21: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
20: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
22: O reklamie.
0: Jak odnieść sukces? Naukowcy odkryli prosty trik, za chwilę o tym, ale w temacie jeszcze przypomnę. Nowe minimum w sejfach to 65 tysięcy od teraz, a może milion. Ktoś z Was dzisiaj będzie bardzo bogaty. Zagrajcie już teraz. Wysyłacie RMF pod 7474.

0: jest tak zwany letniaczek Happiness is so sad, ale brzmi jak taki jesienny hit Swedish House Mafia. 20 minut do 10. W faktach wrócimy do zapowiadanego przez maszynistów protestu, to na pewno. Tymczasem pytanie z internetu. Co naprawdę decyduje o sukcesie? No ale to też trzeba się zastanowić, to zależy gdzie. No w firmie to wiadomo. Pan prezes.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
12: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
13: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
14: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
15: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: O.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: Ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: Po reklamie.
27: RMF FM. Najlepsza muzyka na każdy dzień.

0: 4 minuty, będzie 10 i fakty. W związku z jutrzejszym protestem maszynistów ważna informacja dla was, jeśli wybieracie się gdzieś pociągiem. Michał Dobrołowicz wie więcej. Cześć Michale.
1: Cześć, dzień dobry. Maszyniści rzeczywiście jutro w ramach tej akcji obniżą prędkość pociągów przed przejazdami kolejowymi. Na pewno będą opóźnienia, zwłaszcza tam, gdzie jest dużo takich przejazdów. Teraz właśnie jestem w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmawiałem tutaj z przedstawicielami maszynistów i to, co najważniejsze, jeśli planujecie podróż, o tym wszystkim opowiem wam już za te 4 minuty w Faktach o 10. Gorąco was zapraszam.
0: Bądźcie blisko. RMF FM.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Sezamie, otwórz się.
5: Co jest? Pusto?
4: Wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
5: What? To co my teraz będziemy robić?
4: A ja wiem, kociuszami i zostaniemy może...
6: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
5: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
6: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
11: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
10: Kiedy usłyszysz drugą,
11: będziesz chciał poznać zakończenie.
10: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki. Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 10 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Witamy.
14: Witamy i zapraszamy. Jutro w całym kraju akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów.
15: Jeżeli macie w planach podróż koleją, posłuchajcie.
14: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
15: A czy polski system opieki zdrowotnej jest gotowy na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy?
16: Nie jest. Absolutnie nie jest.
15: Tak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał Łukasz Jankowski. Opóźnienia na kolei w całym kraju zapowiada na jutro Związek Zawodowy Maszynistów, który organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną.
14: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
15: A w Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury, gdzie zebrali się dziś przedstawiciele maszynistów, jest Michał Dobrołowicz. Michale, jak duża ma być skala tego protestu?
1: Odzew jest bardzo duży, to potwierdza szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek i ostrzega, że jutro opóźnienia będą dotyczyć wszystkich pociągów, od regionalnych po dalekobieżne.
2: Wszystkie będą zwalniać.
1: Pendolino też?
2: Oczywiście, no Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
1: Maszyniści obniżą prędkość tuż po północy i ich akcja ma potrwać przez 24 godziny. Domagają się jak najszybszych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury.
15: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
14: Jak informowaliśmy w Faktach, mężczyznę zatrzymano na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów z udziałem wysokich rangą urzędników rządowych.
15: W Faktach z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się z tym cudzoziemcem?
16: Po przesłuchaniu został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Jednocześnie postępowanie administracyjne prowadzi wobec niego Straż Graniczna, a chodzi o wydalenie go z Polski. 44-latek został zatrzymany z 7 sztukami nabojów kaliber 45 APC, pasującymi m.in. do Kolta 911. Policjanci nie znaleźli u niego broni. W prokuraturze Ukrainiec złożył wyjaśnienia. Śledczy nie chcą ujawniać ich treści.
15: Polski system opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy.
14: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Tomasz Terlikowski pytał go, co w tej sprawie się dzieje.
17: Od roku, gdy powstał raport na ten temat i gdy zaczęto o tym poważnie rozmawiać, niewiele zdaniem doktora Jankowskiego się zmieniło.
18: My nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA.
17: Naczelna Rada Lekarska sugerowała zmianę w przygotowaniu medyków i wprowadzenie do programu kształcenia obowiązkowo medycyny pola walki.
18: Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym.
17: A co z planami działań w sytuacji wojennej czy zagrożenia terrorystycznego?
18: W tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy.
17: A od zapowiedzi zmian minął rok.
14: Republikanie mobilizują się przed jesiennymi wyborami do amerykańskiego kongresu. W Dallas rozpoczęła się dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej.
15: Na Faktach RMF FM teksański krajobraz wyborczy opisuje nasz wysłannik, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
19: Są tutaj delegaci ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Hawajów obwieszeni są kwiatami. Wszyscy wierzą, że Republikanie obronią większość w kongresie. Operuje się tu kolorami. Czerwony to Republikanie, niebieski to demokraci. Mam nadzieję, że wygra czerwony, że będzie czerwona fala. Jeżeli będzie niebieska, Stany Zjednoczone i reszta świata będą w poważnych kłopotach, przekonywał mnie ten mężczyzna, który całkowicie ufa prezydentowi Trumpowi. Ten człowiek na przestrzeni całej historii miał rację, był najbardziej atakowanym. Jest odporny, jest odważny, wylicza. I jak dodał, ufa, że Donald Trump poprowadzi Republikanów do zwycięstwa i obronią większość w kongresie. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
20: To także są fakty.
14: Jeszcze wczoraj w wielu miejscach kraju termometry pokazywały 30 stopni.
15: A dziś temperatura spadła o 10 stopni i więcej, a zamiast słońca mamy deszczowe chmury.
21: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju. Jest się bardziej takim ospałem.
22: No. Nie chce się wychodzić spod kołdry?
21: Dokładnie, tak.
23: Polska jest właśnie położona w takim miejscu, że często mamy tą właśnie pogodę taką, raczej tą gorszą, raczej tą deszczową i wydaje mi się, że czasami warto po prostu powstrzymać się przed tą pogodą i z nią walczyć, spotykać gdzieś tam z kolegami, nawet na dworze, ubrać się po prostu grubiej i...
22: Parasol w rękę, idziemy.
23: Zgadza się, dokładnie.
14: Usłyszała od mieszkańców Wrocławia Martyna Czerwińska.
15: 14 kresek przed południem w stolicy Dolnego Śląska.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przyszło ochłodzenie, no nie da się ukryć i rzeczywiście na mapach pogodowych wygląda to dokładnie tak, jak zapowiadali synoptycy. Jutro na południu kraju w ciągu dnia nawet 14 kresek. To jest, słuchajcie, połowa z tego, którą mieliśmy wczoraj. Kto to wymyślił w ogóle? No dobra, w centrum 18, 19 w Wielkopolsce, do 21 na zachodzie, przelotnie popada na Kielecczyźnie i w Małopolsce. 6 po 10, tu byle do piątku. Powiem teraz coś, co może trochę namieszać. Nie mamy aż tak drogiego paliwa. Przynajmniej tak piszą w internecie. Za chwilę szczegóły. Mateusz Operchał, cześć ponownie. Gramy najlepszą muzykę.

0: ciągnie do ciebie i od dawna.
1: Takie to przyjemne i tak nam się nie nudzi męskie granie orkiestra w RMF FM.
2: Tak, okazuje się, że wcale nie mamy takiego drogiego paliwa. To tak na pocieszenie w byle do piątku. Tylko na Malcie i w Szwecji mają tańsze. To naprawdę, słuchajcie, dlaczego my w ogóle narzekamy? 9 zł to nie jest najgorsza sytuacja. To jest naprawdę, to można powiedzieć, że to jest dobrze. No, żeby tylko nie było niebawem jak w popularnym programie. Same dziesiątki.
1: To jak będziecie dziś tankować, to tak przy dystrybutorze jakoś tak z uśmiechem. Też można pośpiewać, coś potańczyć, cieszyć się tym. Ale

0: szóstka i piątka. Szóstka i piątka. Macie te cyfry w swoim numerze telefonu? Jeśli tak, to macie naprawdę jeszcze więcej szczęścia. Zaraz powiem jak. Bo to są właśnie szczęśliwe numerki w RMF FM. Od teraz. Szóstka i piątka. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans. 1250 to jest dużo. Ale kto ma szóstkę i piątkę w numerze telefonu, nie muszą być po kolei, nie muszą stać obok siebie, ważne, żeby były, ma dwa razy więcej, czyli aż 2500 szans w losowaniu. Po co wam to mówię? Bo ja bardzo bym chciał poznać dzisiaj kolejnego milionera. Bardzo bym chciał, żeby ktoś z was, być może właśnie ty, drogi słuchaczu, albo ty, droga słuchaczko, wygrała co najmniej 65 tysięcy złotych. 65 tysięcy to jest minimum w sejfach. Od teraz przez 10 minut macie szansę zdobyć bardzo dużo szans i zbliżyć się do wygranej. To jest ten moment, który da bardzo wiele. 10 minut razy 1250 albo 2500, jeśli macie szóstkę i piątkę w numerze. RMF. Śledźcie pod 7474. Nie czekajcie. Gracie też na www.rmf.fm.
1: Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Po reklamie.
18: O milion może zagrać każdy, ale kto ma szóstkę i piątkę w numerze telefonu, ma jeszcze więcej szczęścia i to jest idealna okazja dla was. Macie szóstkę i piątkę? To jeszcze przez 6 minut nawet 2500 szans. Lepszej okazji nie będzie. RMF 7474.

0: Tak, panie Arturze, my też uwielbiamy lato, ale chyba już sobie poszło. Mira Fiori, najlepsza muzyka nam została, przynajmniej 20 minut do 11. Słuchajcie, słyszeliście pewnie, że znana firma produkująca telefony, taka z takim owocem w logo, wypuściła wczoraj nowe modele. Jeden z nich jest rozkładany, ma dwa ekrany. Kosmos. No, ale ja nie wiem, czy oni w ogóle czytają wiadomości, no. Tyle się mówi, żeby ograniczać ekrany.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml, tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
23: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
24: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: reklamie.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Z RMF FM najlepiej.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. King Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
2: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. King Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
5: Reklama.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też!

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Po reklamie.
4: To już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy, Ewo.
5: Witam i zapraszam. Policjanci pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
6: Skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg.
5: W rok po pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską pytamy, czy jesteśmy lepiej przygotowani na odparcie takich zagrożeń. Ciekawe informacje mają dla nas naukowcy w sprawie mózgu i podzielności uwagi. A w faktach kulturalnych RMF FM Telma i Luis w adaptacji teatralnej. Służby pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Jest tam nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
7: Dzień
5: Magdo,
7: dobry.
5: Jak w tej chwili wygląda miejsce wypadku?
7: Z przejazdu kolejowego został usunięty wagon, który był ostatni w tym składzie. Po 12 dźwigi, które są tu na miejscu, zaczną podnosić lokomotywę. Siła uderzenia ciężarówki była ogromna. Lokomotywa obróciła się w powietrzu o 180 stopni.
8: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są, przedmioty osobiste.
7: Mówiła przed chwilą Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Robotnicy rozpoczęli naprawę jednego toru, zdemontowali szyny i uszkodzone podkłady. Plan jest taki, żeby jutro po południu przywrócić ruch pociągów na jeziorze. Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
9: Aktualny obraz faktów.
5: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacje o ustaniu zagrożenia wysłało RCB. Jesteśmy lepiej przygotowani niż rok temu, zapewnia wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dokładnie 12 miesięcy po tym, gdy rosyjskie drony pojawiły się nad Polską. Część z nich udało się zestrzelić. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, teraz możemy czuć się bezpieczniejsi?
10: W rządzie mówią tak. Powołują się na decyzję numer 123 ministra obrony z 12 września zeszłego roku, a więc podjętej tuż po zeszłorocznym ataku rosyjskich dronów. Zgodnie z nią nasze siły zbrojne mogą testować drony, a także bezzałogowe systemy uzbrojenia i środki ich zwalczania. I już za kilka dni takie testy się rozpoczną. Nad Polską pojawią się nowe drony wojskowe, a my zostaniemy o tym wcześniej powiadomieni. Głównym celem ma być odstraszanie potencjalnych wrogów. To ma być sygnał. Jesteśmy gotowi. Zapytałem wiceszefową MON Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, co konkretnie zrobił rząd, by zapobiec takim atakom jak rok temu.
11: Największym przedsięwzięciem, które dzisiaj jest realizowane, to jest program SAM, czyli nasza tarcza antydronowa. Ona jest konsekwentnie budowana. Już pod koniec przyszłego roku zobaczymy tego pierwsze efekty.
10: Czyli musimy jeszcze poczekać, ale jak słyszę, warto, bo nasz polski system SAN doceniają za granicą. Zgłosiły się po niego już Słowacja i Norwegia.
5: Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago odkryli, dlaczego nasz mózg ma trudności z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie.
12: Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiadomo, które z docierających do nas informacji są najważniejsze.
5: No jak to, Grzegorzu, które? No nasze, kobiece, prawda? W studiu Grzegorz
12: Jesiński. Może tak, dzień dobry.
5: U nas tylko ważne informacje, tak podkreślamy. Czego dowiadujemy się dzisiaj od naukowców?
12: Ważne jest ustalenie priorytetów. Zespół przeprowadził eksperymenty z udziałem 200 ochotników, których proszono o śledzenie na monitorze obrazów przedstawiających okręgi z wzorami w postaci pasków. Co chwilę pojawiał się kolejny obraz różniący się od poprzedniego kierunkiem obrotu lub szerokością pasków, a zadaniem badanych było wychwytywanie zmian. Gdy nie wiedzieli, na jakie cechy zwracać uwagę, ich skuteczność znacznie spadała i nie były to problemy z koncentracją czy przypadkowe błędy, ale wyraźnie mózg zaczynał mieszać ze sobą różne cechy obrazu, co utrudniało ocenę sytuacji. Jeśli musimy łączyć pracę przy komputerze, rozmowy telefoniczne, odpowiedzi w komunikatorach, musimy narzucić sobie dyscyplinę i jednak kończyć jedno zadanie przed rozpoczęciem kolejnego.
5: No dobrze, to ja się dostosowuję, prawda?
12: Po nauce kultura.
5: Kultura, czyli fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na posterunku. Witaj, Kasiu. I na początek o nowej wersji kultowego filmu.
13: Ta słynna opowieść o Telmie i Louise trafiła do teatru. W londyńskim Young Vic zadebiutowała właśnie musicalowa adaptacja w nowatorskiej wersji. Let's make 'em wonder where we...
14: Autorka oscarowego scenariusza Kali Curry po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii. Choć od premiery filmu Ridleya Scotta minęły ponad 3 dekady, opowieść o Thelmie i Louise wciąż porusza bolesne i aktualne tematy. Od dyskryminacji po walkę o prawa kobiet. Jak przyznaje scenarzystka, powrót do tego świata na scenie dał jej ogromną wolność w czasach, gdy kino zdominowały filmy akcji.
13: O czym informował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgan. Wyszłam z siebie, zaraz wracam. To wieczorna premiera Teatru Kochanowskiego w Opolu. Opowieść o sile i o odnajdywaniu siebie na nowo, ale także o ciele, które się zmienia i o relacjach, które nabierają zupełnie nowych znaczeń. Brytyjska artystka FKA Twigs zaczęła właśnie zdjęcia do filmu biograficznego o Josephine Baker. Gra w nim tę legendarną tancerkę, aktorkę i aktywistkę. Zdjęcia we Francji potrwają do połowy listopada.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Pięć po 11:00, tu RMF FM, tu byle do piątku i mega opcja, żeby jeszcze trochę odczarować tę jesień za oknami. Za chwilę będę miał dla was fajne prezenty. Bądźcie blisko radia. Backstreet Boys, Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Everybody, dają głośniej.

No wiecie co? Naprawdę, no lewego nam obrażają. Normalnie czytam o tym, co się działo wczoraj w meczu. Pod koniec spotkania Chicago Fire z Interem Miami Argentyńczyk Rodrigo De Paul rzucił w stronę Polaka: kim ty jesteś, głupku? No naprawdę. I dodał, cytuję: ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata. Skromniacha się znalazł. No, to jest przegięcie. Do 7. strzelca w historii, tak. Przecież lewy ma ponad 700 goli na koncie. Wie pan co, panie De Paul? Naprawdę. Murem za lewym.

0: Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej nasz.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
9: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
10: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów.
11: Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej.
12: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Świat przyspieszył, konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
15: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
21: Po reklamie.
22: Byle do piątku w RMF FM.

0: program Byle do piątku, pełen nowości. Ring Mabel, RMF FM, 30 minut będzie południe. Co zrobić z kasą?
1: Pójdę do kosmetyczki, do fryzjera, może kupię sobie jakąś elegancką sukienkę.
2: Co ja bym żonie teraz kupił? Na pewno coś ze złota. Może jakiś pierścionek, może jakiś łańcuszek.
3: No co pan nie powiem, że nową wiertarkę sobie kupię? No nie wiem, na tą chwilę, no nie mam głowy do myślenia. No na pewno sobie kupię motor. O, to pani powiem na pewno.
0: No proszę, czyli plany już macie. No, można stracić głowę, jak się wygrywa 65 tysięcy złotych. I to jest minimum w sejfach dzisiaj. Złotej kumulacji. Milion czeka w jednym z nich. Macie szansę zostać milionerami. I to już naprawdę niebawem. Słuchajcie, w drodze do finału zachęcam, żebyście weszli do gry i wysłali RMF pod 7474 albo weszli na www.rmf.fm, tam znaleźli opcję dla siebie i spróbowali swojego szczęścia, bo naprawdę słuchacze RMF-u wygrywają codziennie i to jest ten moment, żeby zbliżyć się do tego miliona, żeby sprawdzić swoje szczęście, wysyłając RMF pod 7474. Minimum w sejfach dzisiaj 65 tysięcy złotych. Jest naprawdę bardzo poważnie. RMF 7474.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Uuu, całkiem sporo. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec, lato jeszcze trwa. A ja sprawdziłem, będzie szansa na słoneczne weekendy jeszcze przed nami. A wiecie, co ja tu robię? Otwieram kopertę, w której mam bilety do parku rozrywki Energylandia specjalnie dla was, nawet dla paczki waszych znajomych. Słuchajcie, tam dwa familijne rollercoastery, ale też coś dla miłośników słodkości. No oczywiście masa atrakcji. A skoro wakacje się skończyły, robimy szybką akcję. Czas na podsumowanie i wy dokończycie zdanie w SMS-ie pod 3322. Nie żałuję, że w te wakacje... I tutaj puszczam was wolno i tutaj miejsce dla was. Nie żałuję, że w te wakacje... No właśnie, czekam na najciekawsze SMS-y i rozdaję bilety do parku rozrywki Energylandia. Piszecie pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama. 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
2: Bo wygrałam w RMF FM.
1: Ojej, ty jesteś wilkiem.
2: Ale sztaby mam zaje fajne.
3: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
4: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
6: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka, byle do

0: dostajemy od was głosy o utrudnieniach na dwójce na Mazowszu. Sprawdzamy oczywiście, jak tam trasy przejazdowe dla kierowców. Tymczasem 65 tysięcy. To jest kwota minimum w sejfach. Mniej wygrać się dziś nie da. Przypomnę, milion czeka w jednym sejfu, a w każdym sztabka złota. Warto zagrać na www.rmf.fm albo wysłać już teraz RMF pod 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Siłownia w Kraśniku. Trening na dobry start dnia. A w RMF FM.
3: Jeśli republikanie dojdą do władzy, wypłacę każdemu dorosłemu Amerykaninowi 5000 dolarów.
4: To tak powiedział.
3: Nie, tak powiedział. Nie. Donald Trump.
4: A Donald Trump,
3: aha. Tylko nie powiedział, skąd pieniądze.
5: No, bo, no, ale to zazwyczaj policy nie mówią właśnie politycy.
4: Nie, co się będziemy martwić potem. Grunt, że obiecał, prawda? No. Grunt, u nas też to działa zresztą.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
1: Reklama.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
15: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
16: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
15: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchajcie, RMF FM, to są fakty w samo południe. Jesteśmy ponownie w studiu. Ewa Kwaśny z nami, witamy.
19: Jestem i zapraszam ponownie. Mieszkańcy terenów przy granicy z Ukrainą oceniają seryjne wysyłane alerty RCB.
20: Nie ma na co reagować, spowszedniało.
19: Alarmujące informacje przekazują synoptycy i MGW. Sztorm i wysokie fale na Bałtyku, głównie w Pomorskiem. W większości regionów Polski po upałach dziś duże ochłodzenie.
20: Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
19: W faktach także o nowym filmie Brada Pitta, W sercu dziczy. W rok po tym, jak rosyjskie drony nadleciały nad Polskę, mieszkańców Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, budziły dziś nocne alerty RCB. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano natowskie myśliwce. Zamknięto czasowo lotniska w Lublinie i Rzeszowie. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy przygranicznej Włodawy.
20: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
21: Uważam, że niepokoi. Do tej pory dowiadywaliśmy się o czymś po prostu, co już było. A tak to jest przebudzenie, no i też człowiek nie śpi.
22: Przedwczoraj dostali
3: wstałam po 5, no i dzisiaj 2 razy.
5: To niepokoi jeszcze?
3: A wiadomo, dostałam, no i mąż dostał. Ja przeczytała, że już jest w porządku, ale człowiek boi się.
22: A ja już się chyba przyzwyczaiłam do tego. Mi się wydaje, że to już tak troszkę przesada w tych alertach.
5: Nie robią wrażenia?
22: Już nie.
5: Czyli jak pani dostaje alert, to co pani robi?
22: Nie ćpię dalej.
19: Usłyszał od mieszkańców Włodawy reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz uwaga kierowcy, bus zderzył się z ciężarówką na dwójce w pobliżu Wiskitek na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w Bałtyku. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
23: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
19: Nagła zmiana pogody i szybki spadek temperatury zaskoczyły dziś mieszkańców wielu regionów Polski. Po upalnej środzie przyszło ochłodzenie.
24: 10 stopni różnicy.
25: I różnica też w stroju dzisiaj?
24: Oczywiście. Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
26: I kurtka jeszcze,
24: tak.
25: I w którym stroju pani lepiej się czuje? Dziś czy wczoraj?
24: W wczorajszym stroju. I wczorajsza pogoda była lepsza, o wiele lepsza.
26: Koleżanka jest ogólnie ciepłolubna, więc jej to trzeba wybaczyć. Nie, jest okej teraz. Jej jest zimno.
27: Wczoraj było gorąco, a dzisiaj jest trochę zimno, ale to fajnie. Ja lubię jesień, więc jestem zadowolona, że pogoda się trochę zmienia.
25: Dzisiaj wyszła pani z domu?
27: Tak wyszłam. W dżinsowej kurteczce. Bo myślałam,
25: takiej jeszcze letniej?
27: Tak, myślałam, że będzie cieplej. Po prostu mam w sobie chyba jeszcze dużo ciepła.
19: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrowicz. A teraz przenosimy się za ocean. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w USA.
28: $5,000 it will be called the Trump dividend.
19: Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas, jak słyszeliście, obiecał Amerykanom $5,000, jeżeli Republikanie utrzymają większość w kongresie. I o tym z Dallas amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
29: Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł, jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby kongresu.
30: Fakty ze świata show biznesu.
19: Światowa premiera W sercu dziczy, nowego filmu Brada Pitta, odbędzie się dość nietypowo w okolicach Nashville w stanie Tennessee. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
31: Witamy
19: cię, Kasiu. Dlaczego akurat tam, a nie tradycyjnie w Hollywood czy Nowym Jorku?
31: Brad Pitt sam bardzo chciał, żeby premiera odbyła się poza tymi tradycyjnymi centrami filmowymi, żeby to było tak bliżej widzów ze środkowych Stanów i w plenerze w tym tytułowym Sercu dziczy, i tak będzie za 6 dni.
19: Kogo tym razem gra Brad Pitt?
31: Byłego żołnierza sił specjalnych. On i jego pies walczą o przetrwanie w trudnych warunkach po wypadku lotniczym. Psa Odina gra owczarek niemiecki Uber, z którym aktor bardzo się zaprzyjaźnił. Po prostu improwizowaliśmy cały film, mówi Brad Pitt, i dodaje, że dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie.
19: Kasiu, ja już zobaczyłam zwiastun tego filmu i robi naprawdę wrażenie. Na mnie robi największe wrażenie Odin, czyli owczarek niemiecki.
31: Chociaż Brad Pitt to jedno, no ale ten pies jest fantastyczny i
19: fantastyczny. Na pewno warto zobaczyć. Film w polskich kinach od 25 września, prawda?
31: Tak jest.
30: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
32: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
33: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
34: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dziewczyny, rozumiem, że idziecie do kina. Nie dość, że Brad Pitt to jeszcze z psem. No to już po prostu.
19: Ale ja wezmę swojego owczarka.
0: Pierwsze co, bardzo dobrze, pierwsze co zrobiłem, czy Odin przeżywa do końca filmu. Mały spoiler, ale przyda się, tak, na szczęście. Więc nic mu się złego nie stanie.
19: Tak, to jest najważniejsze.
0: Słuchajcie, jeśli chodzi o pogodę, mam nadzieję, że jeśli to spada o połowę codziennie, to jutro nie będzie zera na termometrach. Sprawdziłem, nie, do 21 stopni na zachodzie.
32: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: To jeszcze odnośnie takich dużych produkcji. Widzieliście już nowy spot promujący Polskę? No same gwiazdy w nim. Prawica już widziała. No nie podoba jej się. A nie wiem dlaczego. Sprawdzimy zaraz. 7 po południu mamy. Byle do piątku. Mateusz Opierchał. No to co? Już jesteśmy coraz bliżej weekendu. Co cieszy? Lorin w głośnikach. RMF FM.

nowy... Całkiem nowy spot. Robert Lewandowski, aktor Jesse Eisenberg i Lech Wałęsa wystąpili w nowym spocie, który promuje Polskę. Nie wiem, czy widzieliście. Lewy je gofry, Wałęsa milczy. Taki tutaj nagłówek znalazłem. Prawica już krytycznie oceniła ten obrazek. Lewandowski nawet nie ugryzł gofra, którego trzyma w ręce. No bo jest cały czas na diecie. A w ogóle to może to był moment, kiedy przypomniał sobie, że już jadł obiad. Przecież on zawsze zaczyna od deseru.

0: Wszędzie człowiek widzi to lato, jak się stęsknił, bo zimno, zimno i jesień przyszła, to chodźcie na plażę. A jakby tak wyjechać gdzieś bardzo daleko i to na parę miesięcy? W ogóle nie mówiąc szefowi. Albo możecie powiedzieć, mam milion, jadę szefie, dzięki. 65 tysięcy dzisiaj, to jest minimum w sejfach. To też jest kasa przecież na wakacje z całą rodziną gdzieś daleko. Gdzie jeszcze nie byliście. Całkiem niezły plan, ale coraz mniej czasu, bo finał się zbliża i nie ukrywam, że ja mam dla was też mega opcję. 8 minut, co wy na to? 8 minut, 1065 szans za jeden SMS. Łapiecie za telefon, klikacie RMF, wysyłacie pod 7474, jesteście w grze. A dzisiaj w sejfach, w każdym z nich, sztabka złota. Po wyborze sejfu ktoś z was, być może właśnie ty, a jeszcze o tym nie wiesz, będziesz miał co najmniej 65 tysięcy złotych. Zostawiam was z tym, pomyślcie, na co chcielibyście wydać tę kasę i dajcie sobie szansę. 8 minut, 1065 szans. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra. A ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
13: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
23: 4 minuty, mega okazji. Razy 1065 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Warto zagrać, bo milion czeka w sejfach. I ktoś z Was milionerem dzisiaj może się stać. RMF 7474.

0: 23 minuty i będzie 13.
1: Mam nadzieję, że u was w pracy wszystko okej. Okay. Wiecie, że w ramach przerwy możecie nagrywać głosówki na Messengerze RMFFM i powiedzieć, co tylko chcecie. Ja właśnie przed sekundą jedną taką dostałem.
2: Cześć, z tej strony Kuba i Kuba. Chcielibyśmy wam wszystkim bardzo, bardzo mocno zaprezentować nasz najnowszy singiel Chłopaki. No i Maty, jakbyś mógł dać głośniej.
3: Troszkę tak. Głośniej, żeby było słychać tak trochę lepiej.
2: Tak? Tam, nie? I jakbyś mógł tam jakiś efekt dać to.
1: Efekt?
0: Proszę. Chyba złość mnie dziś dopada. Chłopaki dla was.

0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
6: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea 1+1 gratis. Limit 4 sztuki,

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
7: To jest Byle do piątku w RMF FM.

0: Byle do piątku.
1: 4 minuty, będzie 13. Czeka nas jeszcze mocne kibicowanie, bo siatkarze zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Będziemy o tym mówić w Faktach już niebawem.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
5: 3 razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
4: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
5: Tej jesieni aż 3 razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
4: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
5: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
2: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
4: Brzydka, za to niesympatyczna.
3: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Po reklamie.
8: To już prawie 13:00, przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Najnowsze informacje ma dla nas Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
9: Witam ponownie i zapraszam. Śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie umorzone. Rok temu w trakcie operacji wojskowej w budynek uderzyła rakieta. Cztery pojazdy zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Utrudnienia także po wypadku na S8 w Łódzkiem. Polscy siatkarze zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Portugalią. I o tym też w Faktach o 13:00. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaka jest argumentacja prokuratury?
10: Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. To tak zwany kontratyp, a chodzi o działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych. Natowski samolot miał na celu zniszczenie dronów na rozkaz dowódcy operacyjnego. To był, zacytuję, nieunikniony uboczny skutek dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowi przestępstwa.
9: A jakie są ustalenia śledztwa?
10: Rakieta AIM-9X Sidewinder wystrzelona z samolotu F-35 uderzyła w dach domu. Zniszczeniu uległ w znacznym stopniu ten budynek, a także zabudowania gospodarcze i dwa samochody. Na miejscu doszło do detonacji głowicy bojowej. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych osób.
9: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Sieradz Południe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nawet o 10-15 milionów złotych wzrośnie w tym roku kwota, jaką MPK Łódź przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów. Co roku paliwo kosztuje około 80 milionów. Teraz będzie więcej w związku z wysokimi cenami ropy. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała na ten temat z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
11: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
12: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
11: Jakie są możliwości oszczędzania?
12: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
9: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki.
2: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
9: Polscy siatkarze zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, na początek Portugalia.
4: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście, patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
13: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku, także w naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
4: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
9: Mecz Polska-Portugalia za 2:00 o 15:00, a relacje w faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Za chwilę więcej o pieniądzach, byle do piątku. Temat gorący, no właśnie, a jeszcze jeden gorący temat to sierpień, najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Tak czytam tutaj w sieci. Patrzcie, ja to dziwne. Ja myślałem, że po powrocie z urlopu w robocie dopiero robi się gorąco. No tu proszę. A jeśli nie wyrabiacie dzisiaj z niczym, to spokojnie. Jest najlepsza muzyka. I ta pani. Celine Dion. RMF FM. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

0: kiedy wyskoczyliście coś załatwić w mieście, to pani Alexis pomaga znaleźć to miejsce parkingowe. Oczywiście 18 minut po 13 tu RMF FM. W sobotę pierwszy odcinek muzycznego talent show The Voice of Poland. No i oczywiście, że tak, nasz żółto-niebieski mikrofon znowu będzie na scenie, znowu będzie za kulisami. Szykuje się, słuchajcie, kilka zmian dość poważnych, bo na jednym ze słynnych obrotowych foteli zasiądzie Edyta Bartosiewicz.
1: Wiem, jakie życie potrafi być i po to tu jestem też, żeby może pokazać troszeczkę cały ten proces ze strony osoby, która powraca w ogóle.
2: Okej.
1: Chciałabym po prostu uczestnikom może pokazać, że nie zawsze sukces jest tym, co my uważamy za sukces.
0: Jak zapowiada produkcja, bitwy też mają wyglądać trochę inaczej. No, będzie się działo, jeśli jesteście ciekawi, to w sobotę 20:30 TVP2 startuje tam nowy sezon The Voice of Poland.
3: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
10: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
13: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
21: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Po reklamie.
4: Trwa byle do piątku w RMF FM.

kto chciałby być bogaty, ale tak bardzo bogaty, żeby starczyło na większość takich zachcianek na teraz, ale też na te większe marzenia. No to bardzo proszę. Uwaga, ogłaszam kolejne szczęśliwe numerki. Tym razem 1 i 0. 1 i 0. Jeśli macie 1 i 0 w swoim numerze telefonu, macie aż 2000 szans za jeden SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474. Mega okazja, żeby spróbować. 65 tysięcy. Mniej dzisiaj nie da się wygrać. Milion czeka w jednym z sejfów. Okazja, żeby zostać milionerem. A w każdym z sejfów czeka sztabka złota. 1 i 0 to szczęśliwe numerki. No bo dzisiaj 10 w kalendarzu, to tak mi jakoś wyszło. Każdy gra, wysyłając RMF pod 7474, dostaje 1000 szans. Ale kto ma 1 i 0 w numerze, dostaje 2000 i ma więcej szczęścia. Uwaga, czas start. Przez 13 minut obowiązuje ten bonus. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: Informujecie o silnych wstrząsach w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Sprawdzamy te fakty i wracamy punktualnie o 14. Tymczasem, słuchajcie, czytam w sieci, Europejczycy coraz bardziej boją się o pieniądze. No i to jest zrozumiałe. Nie wiem jak wy, no ja się boję wchodzić z nimi do sklepu. Zazwyczaj wychodzę bez.
1: Reklama.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.

0: słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce!
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: 9 do 27 września. JESK. Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
1: Jeszcze 3 minuty. Jeśli masz jedynkę i zero w numerze telefonu, masz więcej szans. Prosta sprawa. RMF ślecie pod 7474 i macie aż 2000 szans. Za jeden SMS. A milion czeka w jednym z sejfów. I minimum to 65 tysięcy. Ostatnie 3 minuty mega okazji. RMF 7474.

0: sama.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

Kozita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą.

0: niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
2: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
11: Czas na najnowsze fakty w RMF FM, bo na zegarach już prawie 14. W studiu ponownie Ewa Kwaśny.
12: Zniszczona lokomotywa podniesiona z torów. O akcji na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu opowie nasza reporterka. Zatrzęsła się ziemia w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Dzwonią do nas zaniepokojeni słuchacze. W tych faktach usłyszycie też o dronach w służbie strażaków.
13: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek.

0: jednostek. Ten dron może polecieć na miejsce.
1: Będzie też o nowej siedzibie Sinfonia Varsovia. Podniesiono już z torów lokomotywę pociągu Intercity, który wczoraj zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wypadku zginęła jedna osoba. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Dzień dobry.
1: Jak przebiegała dzisiejsza akcja?
2: Dwa potężne dźwigi z zegarmistrzowską precyzją podniosły lokomotywę z torów i położyły ją dosłownie na polu, który jest tuż obok. Teraz widzę, że łańcuchami został opasany pierwszy z wagonów, który również zostanie podniesiony i odłożony, i tak też stanie się z kolejnym wagonem, który nie ma kół i trzeba go przenieść na pole.
1: Magdo, przed chwilą służby podały nowe szczegóły dotyczące przebiegu wypadku. Czego nowego się dowiedzieliśmy?
2: Okazuje się, że nie jest tak, jak słyszeliśmy wczoraj, czyli to nie rozpędzona ciężarówka uderzyła w skład. Rozpędzona ciężarówka wjechała na tory i dopiero wtedy uderzył w nią skład Intercity. Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
1: To fakty w RMF FM. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 43 w Popowicach Włódzkiem. Zginął pieszy potrącony przez busa. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Silny wstrząs w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Z informacją w tej sprawie zadzwonił do nas nasz słuchacz, mieszkaniec Żarek pod Libiążem.
3: Nastąpił tak potężny wstrząs tu z pobliskiej kopalni Janina. Dotychczas te wstrząsy, jakie były do tej pory, były jakie były. Ten wstrząs był niesamowity. Domy normalnie wszystkie się zachwiały. To przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam.
1: Nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach. Drony autonomiczne w sąsiedztwie parków narodowych mają pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w takie właśnie bezzałogowce.
0: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Tym żyje Warszawa.
1: Orkiestra Sinfonia Varsovia od dziś ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą. Po raz pierwszy pokazała dziś 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Gruchowskiej na warszawskiej Pradze.
5: Zostawiliśmy po ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz to jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
1: Pięknie wybrzmiała ta muzyka, a mówił Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry Asen o Warszawie. Zagrali muzycy Sinfonii Varsovii. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie orkiestry już jutro. Wtedy rusza festiwal Nowe Otwarcie. Przez 3 tygodnie organizatorzy zaplanowali ponad 100 wydarzeń. Wstęp w piątek, w sobotę i w niedzielę jest wolny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Witamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie, wasze Olki Radiowe, czyli Ola Filipek, Olek Sikora. Cześć!
7: Cześć, koniecznie zostańcie z nami. 5000 złotych za obywatelstwo, a może nawet dolarów, co wy na to? Za chwilę o tym ciekawym pomyślę, zostańcie z nami.

0: Summer w RMF FM. 5 tysięcy dolarów za samo bycie obywatelem. Zapowiedzieliśmy, że wrócimy do tematu. O co chodzi?
1: No, już tłumaczymy. Otóż tyle obiecał Donald Trump dla każdego Amerykanina, jeśli tylko Republikanie utrzymają władzę po kolejnych wyborach.
0: A skąd te pieniądze? Tego co? Nie wie nikt pewnie.
1: No, daj spokój. Dajcie spokój. Jeszcze chwila, a urna zacznie pytać, czy mogę być winna grosika?
0: A my jesteśmy lepsi niż Trump, bo rozdajemy większą gotówkę i o tych szczegółach za chwilę.

0: przypominamy, że przepiękne wieści dotarły do nas jeszcze dzisiaj, w ten czwartek,
1: wieści?
0: Który trwa. Minimum w naszych sejfach wzrosło 65 tysięcy złotych, co najmniej tyle czeka w każdym z nich. Ale wiecie, co to oznacza? Że ktoś, kto wejdzie do finału, kto wybierze sejf, ten już co najmniej 65 tysięcy ma w kieszeni.
1: No złota dziewczyna z tej Oli przekazuje takie piękne informacje, aha, a to w końcu złoty tydzień w RMF FM. Mało tego, w każdym sejfie sztabka złota o wartości ponad 5 tysięcy złotych. To co? Do dzieła. Zakasamy rękawy, bierzemy telefony i gramy. Wysyłamy SMS-y.
0: Zwłaszcza, że liczymy na to, że ktoś z was trafi w ten jeden, jedyny sejf, w którym czeka okrągły milion plus sztabka złota.
1: No dobra, to zróbmy tak. Bierzecie w tym momencie telefon.
0: Dobrze.
1: Wpisujecie jedno bardzo proste hasło. RMF.
0: Czekaj. Ja muszę nastawić tam nasz zegar.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze?
1: Przekręciłaś? Okay. Jest.
0: Tak?
1: Dobrze, odliczę. I przez najbliższych 10 minut, jeśli wyślecie do nas takiego SMS-a pod 7474, my pomnożymy wam go razy 1100.
0: Każde RMF wysłane pod 7474, ale też wszystkie losy na www.rmf.fm. Ta okazja potrwa jeszcze przez 9 minut i 45 sekund. RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
4: Trzy razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
3: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
4: Tej jesieni aż trzy razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
3: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
4: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
2: Reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No.
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra. A ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
1: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Po reklamie.
13: RMF FM gramy tak.

0: Oskar Cyms na antenie RMF FM bez końca. A tu taka informacja, która mnie trochę zmroziła. Mam nadzieję, że was także trzeba wziąć pod lupę wasze telewizory, ponieważ telewizory nas podsłuchują. Otóż inżynierowie budujący telewizory pewnej znanej marki wykryli, że te mogą rejestrować dźwięk, nawet gdy są wyłączone.
1: Wyłączone? A to się da jakoś zablokować?
0: No tam w ustawieniach prywatności coś można poklikać. No to powinno pomóc, ale tak przynajmniej mi się wydaje. No.
1: Słuchajcie, swoją drogą, ja zawsze myślałam, że jak mówię w domu wynieś śmieci, to mówię do ściany.
0: No, tu, no i mówisz tylko do tej z telewizorem.
1: No chociaż on mnie słucha.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
7: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak. Yeah.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Po reklamie.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: 11 minut dzieli nas od godziny 15. Kto w okolicach Skaryszewa? Niech uważa, bo dostaliśmy właśnie informację o wypadku na Krajowej 9 w tych okolicach.
1: Omijajcie tę drogę lub wyjedźcie wcześniej, żeby nie było niespodzianek. Szczegóły tego zdarzenia ma dla nas Ewa Kwaśny, o czym powie w faktach o 15. Tak więc noga z gazu, uważajcie na siebie.

0: okazję.
1: To hit okazję z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na

0: pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
3: Desmoxan. I już nie palisz.
5: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
6: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
6: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 15, to czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
12: Dzień dobry i zapraszam. RCB znowu ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Po upalnych dniach mamy gwałtowne ochłodzenie. Według specjalistów to wyzwanie dla naszego organizmu.
13: Jest to bardzo duży przeskok temperatury.
12: Będziemy też trzymać mocno kciuki za siatkarzy, którzy rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Trwa nowy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. W tamtejszych mediach społecznościowych zamieszczane są informacje o eksplozjach, między innymi w Łódzku. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Prokuratura rejonowa w Przysusze na Mazowszu właśnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu tragedii śledczy zakończyli już podstawowe działania i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W Sokolnikach Suchych jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy ponownie.
14: Dzień dobry.
12: Magdo, co konkretnie zabezpieczyli śledczy?
14: Między innymi rejestrator z wnętrza lokomotywy, rejestrator głosu, wewnętrzną i zewnętrzne kamery. To kluczowy dowód, bo właśnie na tej podstawie prokuratura ustali, co faktycznie się wydarzyło. W szpitalu w ciężkim stanie pozostaje kierowca ciężarówki i maszynista oraz kolejna poszkodowana osoba. Śledczy zabezpieczyli krew do badań toksykologicznych od maszynisty i kierującego ciężarówką. Biegły ustali, czy te osoby w chwili katastrofy były trzeźwe. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, której skutkiem jest śmierć człowieka. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
12: Nie ma na razie informacji o ewentualnych uszkodzeniach po wstrząsie w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Jak już mówiliśmy w faktach, okoliczni mieszkańcy odczuli wstrząs dziś wczesnym popołudniem. Marcin Buczek teraz w faktach, nasz reporter. Marcinie, gdzie doszło do wstrząsu?
15: To było około 800 metrów pod ziemią w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Silny wstrząs zanotowano tam kilka minut po 13:00. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotąd nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni, natomiast w WUG-u odbierane są telefony od zaniepokojonych mieszkańców.
16: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
12: Kibicujemy, bo polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w pierwszym meczu w Sofii mierzą się z Portugalią. To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
17: Tak jest, dzień dobry.
12: Witamy. Wojtku, w jakim składzie nasza kadra rozpoczyna to spotkanie?
17: No, wydaje się, że w najmocniejszym zestawieniu. W ataku Bartłomiej Bołądź, na przyjęciu Tomasz Fornal i Wilfredo Leon. W środku Szymon Jakubiszak i Bartłomiej Lemański. Jako rozgrywający Marcin Komenda i libero Jakub Popiwczak. Widać, że trener Grbici nie lekceważy rywali, mimo że to nasza kadra jest oczywiście w tym meczu zdecydowanym faworytem, bo przypomnijmy, biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy, ale pewnie w miarę rozgrywania tego spotkania, no i przewagi naszej reprezentacji, trener Grbić będzie dokonywał zmian w składzie. Nasza reprezentacja spotkanie rozpoczęła bardzo dobrze, no bo na początku pierwszego seta prowadzi 3-1.
12: Jak przebiega to spotkanie, oczywiście sprawdzać będziemy w faktach, między innymi o 16. Więcej odpoczynku i więcej lekkiej aktywności fizycznej. Takie są zalecenia lekarzy wobec nagłej zmiany pogody. W wielu regionach wczoraj termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jest nawet o kilkanaście stopni mniej.
13: Mamy bardzo radykalne skoki lub spadki temperatury, co niewątpliwie może sprzyjać przeziębieniu.
18: Jak się bronić? Co możemy teraz zrobić, żeby ochronić się?
13: Pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, żeby również trochę ćwiczyć, a przede wszystkim pamiętać to takie charakterystyczne ubieranie się na cebulkę.
12: Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Według synoptyków w większości regionów temperatura w najbliższych dniach nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Ewa Kwaśny to zawsze z takim stoickim spokojem przekazuje te informacje pogodowe, a faktycznie piątek będzie dość chłodny i kapryśny. Od 11, tak, od 11 stopni pod Tatrami do 20 na północnym zachodzie, między innymi w Szczecinie. Miejscami popada, więc rano przyda się kurtka, ale po południu ona już może przeszkadzać.
19: Powinniśmy uczyć się od Ewy tego spokoju, no bo faktycznie jutro dosyć niespokojnie miejscami w pogodzie.
12: Nie przesadzajcie, niespokojnie to dopiero będzie.
11: A tu proszę bardzo, Krzysiek Skiba bierze się za polityków. O czym dzisiaj w felietonie?
20: Polityka, niektórzy twierdzą, schodzi na psy po tym, jak pewna posłanka zaczęła szczekać w polskim parlamencie. I o tym problemie w sposób mocno wyszczekany państwu opowiem.
19: Krzysiek da głos w RMF FM. Już za chwilę. Zostańcie z nami. Strach.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Polski parlament był już przechowalnią nieudaczników, uniwersytetem dla cwaniaków i kombinatorów. No a ostatnio wszyscy widzieliśmy, jak szczekała pani poseł Dominika Chorosińska. No to stał się takim, można powiedzieć, schroniskiem dla psów. No ale pani poseł Chorosińska nie jest zbyt wyszczekana, mimo że szczeka dość głośno, a nie jest zbyt wyszczekana, bo to wykazuje ją jej wywiady, gdzie pokazuje, że nie ma zbyt wielkiej wiedzy o otaczającym ją świecie. Na przykład nie wiedziała, ilu jest posłów w parlamencie, ilu zasiada senatorów w Senacie, a przecież to jest wiedza na poziomie 8 klasy szkoły podstawowej. No ale jak widać, niedostępna dla pani poseł. No, pani poseł jest wykształcona, bo skończyła krakowską szkołę teatralną i na pewno potrafi zagrać nie tylko psa, ale także kota, kurę domową czy cichą myszkę. No, cichą myszką na pewno nie jest, bo szczekała dość głośno. Pani poseł kiedyś grała ogony w serialach jakichś takich romantycznych, telewizyjnych, no ale postanowiła wreszcie zagrać rolę swojego życia. Została radną PiSu i to była prawdziwa jej rola. Później została panią poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a nawet w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, który nie miał większości sejmowej i padł po 14 dniach, była ministrą kultury. Kochani, to nie polska polityka schodzi na psy, to po prostu polski parlament szedł na poziom pani Chorosińskiej. Ja teraz, jak wracam do domu, to witają mnie moje trzy kundelki, trzy pieski, szczekając, i mówię im od razu, że chłopaki, no nie róbcie mi tu Chorosińskiej w domu. Jednego możemy być wszyscy pewni, jeżeli chodzi o takie pieskie sprawy, to pani Chorosińska swojej partii jest wierna jak pies. Czasem szczeka, a czasem zasysa miliony, tak jak podczas tego krótkiego epizodu bycia ministrem.

0: Uśmiechamy się na samą myśl, że kto wie, być może ten czwartek to jest dzień, w którym poznamy nowego milionera. Milion złotych czeka na was w jednym z naszych sejfów, a w każdym z nich co najmniej 65 tysięcy złotych!
1: A to jest właśnie złoty tydzień w RMF FM. Te oklaski w pełni zasłużone, ponieważ w każdym sejfie sztabka złota o wartości ponad 5000 złotych, więc podbijamy stawkę. Ale wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu minut 10, tych najbliższych 10 minut, dostaną 1200 szans w dzisiejszym losowaniu.
0: A co powiecie na to, żeby sobie jakoś ten czas oczekiwania urozmaicić? Zróbmy bonus zagadkę.
1: To widzę, tak coś po znajomości tutaj załatwiasz.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy w stanie pomnożyć wam szanse razy dwa. Czyli możecie dostać tych szans aż 2400, jeśli odgadniecie nasze hasło. Ma 7 liter, zaczyna się na P, kończy na L. Jesienią warto mieć go zawsze przy sobie. Bez niego człowiek w deszczu wraca do domu mokry. Co to może być? 7 liter, zaczyna się na P, kończy na L. Wiecie co to?
1: No to myślę, że już wiecie. Dlatego weźcie telefon w dłoń. Wyślijcie SMS-a, on naprawdę nie kosztuje wiele. Zaledwie 4,92 pod 7474, wpisując hasło RMF. I wtedy, jeśli dodacie to słowo, o które pyta Ola, zgarniecie aż 2400 szans w losowaniu.
0: Jeśli chcecie dostać 2400 szans, wyślijcie hasło pod 7474 albo wejdźcie do gry na www.rmf.fm.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
1: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Książę pocałował śpiącą królewnę.
9: Halo, wstawaj.
10: Księciuniu, co działało w średniowieczu?
11: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
12: Dawaj telefon.
13: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
14: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
15: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowi. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
23: Po reklamie. 15.30 i czas na fakty RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny.
24: Dwie osoby zostały ranne na krajowej 63 między Piszem a Kolnem warmińsko-mazurskim. W pobliżu miejscowości Jeży samochód osobowy zjechał z jezdni. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Z kolei jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego na krajowej 9 na Mazowszu. W pobliżu Skaryszewa między Radomiem a Iłżą trasa jest zablokowana. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na krajowej 65 na Podlasiu. Między Białymstokiem a Bobrownikami w pobliżu Sofipola trasa jest zablokowana. Czy cierpliwości powinniśmy uczyć się od słoni?
25: Najnowsze badania pokazują, że słonie azjatyckie potrafią kontrolować swoje impulsy i dostosowywać zachowanie do zmieniających się okoliczności.
24: I z tymi informacjami Grzegorz Jasiński w studiu. Witamy.
25: Witam ponownie.
24: Grzegorzu, jak udało się o tym przekonać?
25: Badanie prowadzono na 16 słoniach mieszkających w Narodowym Instytucie Słoni w Tajlandii. Zwierzęta stanęły przed zadaniem, które wymagało od nich powstrzymania się od naturalnego, impulsywnego zachowania. Przygotowano dla nich taki owocowy wtorek, przezroczystą skrzynkę z owocami, po które nie mogły bezpośrednio sięgnąć, musiały znaleźć umieszczone z boku skrzynki drzwiczki. I gdy zmieniano ich lokalizację, były w stanie powstrzymać odruch sięgania w to samo miejsce i szybko znajdywały aktualne dojście. To zdolność nieczęsta w świecie zwierząt, ale umówmy się, trochę zdajemy sobie z tego sprawę. Przecież słynne powiedzenie o słoniu w składzie porcelany odnosi się do niezręcznego, a nie pochopnego czy agresywnego działania.
24: O czym przekonywał Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Na koniec tych faktów jeszcze rzut oka na mecz polskich siatkarzy z Portugalczykami na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni gładko wygrali pierwszego seta, trwa drugi. Relacja z tego meczu naszego dziennikarza sportowego w faktach o 16.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Przed nami kosztowny sezon grzewczy. O tym już teraz w Klubie Ekonomicznym. Igor Skrzypek, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Niestety na to wskazują rynkowe prognozy dla cen energii. Zacznijmy od gazu. Nadzieje na długoterminowo tańsze, błękitne paliwo obudziło porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale wiemy już, że o stabilizację na Bliskim Wschodzie jest niezwykle trudno. Kluczowy gracz na rynku gazu, Katar, poprzez blokadę ciśniny Ormus częściowo wypadł z gry. A już w tym sezonie grzewczym możemy to odczuć na rachunkach.
1: To zależy, kiedy będzie zmiana cennika, bo mamy różne, to znaczy mamy taryfy wyznaczane przez Urząd Regulacji Energetyki i być może w przyszłym roku będzie trzeba wziąć pod uwagę te podwyżki w zależności od tego, czy one się utrzymają, czy nie. Ale są też cenniki biznesowe, które są bardziej uzależnione od bieżącej sytuacji i tutaj niestety podwyżki jeszcze w tym roku mogą być widoczne, jeżeli dostawcy zdecydują się wziąć pod uwagę tę sytuację. Tak bywało w przeszłości.
0: Ocenia analityk Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, a inny opał drożeje węgiel. Niepewna jest też sytuacja na rynku pelletu, bo szereg podmiotów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, branża meblarska, producenci pelletu, wszyscy oceniają, że brakuje surowca do produkcji, dlatego że chętnych na trociny, z których produkowany jest pellet, jest coraz więcej, a podaż drewna coraz mniejsza, więc i trocin jest mniej. Zakończmy jednak częściowo pozytywnie. Wiele wskazuje na to, że zima będzie znacznie cieplejsza od ubiegłorocznej. Tak mówią długoterminowe prognozy. A więcej ekonomii i gospodarki jak zawsze w naszym podcaście Gospodarczy Tydzień. Kolejny odcinek już jutro na RMF On.

0: Last Boy, jedna z naszych nowości w RMF FM, która ciągle pachnie latem i tak ma być. Music Sounds, niech ociepla klimat tej jesieni.
1: A właśnie, z takich muzycznych perełek mamy dla was prawdziwą niespodziankę, ponieważ zdradzimy wam pierwszą piosenkę, do której zatańczy jedna z par w najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami.
0: Ale to dosłownie za moment. Szykujcie notatniki, bo powiecie nam, do jakiego tańca ta piosenka pasuje. Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
22: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Dobra. Tylko dla was. No wiecie, tylko z RMF FM, wiecie to jako pierwsi między nami, mamy przeciek w sprawie najbliższego odcinka Tańca z Gwiazdami.
1: Słyszycie to? Ta piosenka. Do tej piosenki jedna z par zatańczy w najbliższą niedzielę o 19:55 w Polsacie.

0: Mamy coś dla fanów siatkówki. Polacy wygrali z Portugalczykami. Szczegóły w faktach o 17.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
8: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
9: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
10: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
9: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Po reklamie.
0: Za kilkadziesiąt sekund 17. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
15: Zapraszamy. Piątka polskich lokalizacji w ofercie dla Amerykanów.
16: Chodzi o stałe bazy wojskowe. Nakreślimy mapę.
15: Rozegrali to, jak na obrońców tytułu przystało.
16: Nasi siatkarze wygrali z Portugalią w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy.
15: A jak nas rozgrywa pogoda?
17: Pochmurno, wiatr to mnie po prostu przygasza.
16: Za to słońce ładuje nam akumulatory. Pięć lokalizacji, gdzie mogą powstać amerykańskie stałe bazy wojskowe w Polsce. Ma do jutra obejrzeć delegacja ze Stanów Zjednoczonych, ustalił nasz reporter.
15: Wszystkie znajdują się w zachodniej części kraju.
16: Michał Radkowski razem z nami w faktach.
15: Michale, które miejsca są brane pod uwagę?
18: Jak słyszę, dla Amerykanów

0: ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Stąd naturalnie brane pod uwagę są duże miasta. Inny warunek: zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań, ale raczej jego obrzeża, bo w Poznaniu są już Amerykanie, jest tam wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Jest miejsce, by zbudować tam bazę od zera, plus wiele miejsc też od zera musi powstać w amerykańskim standardzie. Żołnierze i ich rodziny mają się czuć jak u siebie. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku, świetnie skomunikowane blisko Niemiec, gdzie Stany mają już swoje bazy. W samym Bolesławcu, ale i okolicy stacjonują już amerykańscy żołnierze. Gotowa jest więc wojskowa infrastruktura, którą ewentualnie można będzie rozbudować.
1: Czy wizyta delegacji USA oznacza poważne zainteresowanie naszym krajem?
2: Między innymi na to pytanie odpowie Janusz Reiter, były polski ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Zapraszamy tuż po 18 w imieniu Magdy Sakowskiej.
2: Od pewnej wygranej polscy siatkarze rozpoczęli grę w Mistrzostwach Europy.
1: Biało-czerwoni w pierwszym meczu fazy grupowej pewnie i bez większych problemów pokonali 3-0 reprezentację Portugalii.
2: A ten mecz analitycznie śledził Wojciech Marszyk z redakcji tak sportowej jest. RMF Dzień FM. Dobry. Wojtku, kogo można wyróżnić za to spotkanie?
3: No na pewno Bartłomieja Bołądzia, dla którego był to debiut w Mistrzostwach Europy. Atakujący naszej reprezentacji zdobył w tym meczu 10 punktów i już od dłuższego czasu utrzymuje naprawdę bardzo dobrą dyspozycję. Całą naszą reprezentację, a szczególnie środkowych, można pochwalić za grę w bloku. Patrząc jednak w statystyki, nasi siatkarze popełnili sporo błędów i to zdecydowanie więcej niż rywale, którzy przecież przegrali.
4: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
3: Mówił atakujący naszej kadry Bartłomiej Bołądź. Jutro nasi kadrowicze mają dzień przerwy od grania. W sobotę spotkanie z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną.
5: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
2: Jeszcze wczoraj termometry wskazywały ponad 30 stopni.
1: A już dziś aura nam przypomina, że zbliża się jesień.
2: Tak, najchłodniej jest na zachodnim wybrzeżu, 16 kresek.
1: Pogoda nie tylko zmienia nasze plany.
2: Oddziałuje też na emocje. W rozmowie z Martyną Czerwińską przyznają wrocławianie.
6: Pogoda właśnie tak na mnie wpływa, że no jednak motywuje. Jeśli jest tak słonecznie, chcę się jakieś aktywności uprawiać. Ja często teraz chodzę na siłownię z moim kolegą, więc myślę, że jeżeli będzie właśnie taka jasna pogoda, jakieś słoneczko, to będzie nam się chciało częściej tam chodzić jednak.
7: Uwielbiam słońce, uwielbiam pogodę. Jak jest to pogodnie, a pochmurno wiatr, to mnie po prostu przygasza. A jeszcze szczególnie jak wiatr wieje, to staje się bardziej nerwowa.
8: Lecą przekleństwa? Rzuca pani talerzami?
7: Talerzami nie rzucam, przekleństwa lecą, czy jest pogoda, czy nie ma pogody.
8: Czyli może to nie tylko aura.
2: No tak. W każdym razie nie rzucajcie talerzami. Lepiej zagrać w Ringo.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A ja się już tak martwiłem, że ten biometr, który jest dość niekorzystny, tylko na mnie tak wpływa. Wiecie, jak mi się tutaj słuchawki w studiu splątały?
8: Słuchajcie, jeżeli coś wam dzisiaj idzie nie po waszej myśli, to jesteśmy w tym wszyscy
9: razem. Jesteśmy z wami.
8: Dokładnie tak.
1: Furką.
8: Jeśli chodzi o jutro, no to z kolei temperatura na termometrach to maksymalnie 20 stopni. Tak będzie w zachodniopomorskim, w centrum 17, na południu, oj, są miejsca, że i 11 kresek. A my zaczynamy wielkie odliczenie. Za chwilę zadzwonimy do kogoś z was. Kogoś, kto jeśli wybierze safe w finale, to już będzie bogatszy o co najmniej 65 tysięcy złotych. Dawno nie było takiej okazji, dawno nie było tak wielkiego minimum.
9: Ale być może ktoś z was za moment zostanie milionerem. Taka prośba od nas. Sprawdźcie teraz, czy macie gdzieś koło siebie telefon, bo być może on zadzwoni właśnie do ciebie, dokładnie za 2,5 minuty, bo tyle czasu zostało do losowania. Ostatnie 2,5 minuty super godziny.
8: Przez cały ten czas każde hasło RMF wysłane pod 7474 mnożymy razy 1300. Losujemy za 2,5 minuty. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 65 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. Takie rzeczy są możliwe tylko w RMF FM, ponieważ trwa złoty tydzień w RMF FM. Tylko u nas już dzwonimy. Czekamy 6 sygnałów.
2: Bardzo prosimy, żeby potraktować nasze prośby dosyć poważnie. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów, więc to jest odpowiedni moment. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Ola Filipek, Olek Sikora, Radio RMF. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry. Mariusz.
2: Cześć Mariusz,
1: cześć,
2: co u ciebie?
3: Cześć, właśnie pomagam dziewczyniowi odkrytować.
2: Dobrze,
1: to dobry chłopak.
2: Udzielamy ci w takim razie zwolnienia z tych przygotowań do obiadu. Musisz zostawić dziewczynę na sekundę.
1: Powiedz, są rzeczy ważniejsze.
2: Powiedz nam, który save wybierasz od 1 do 30.
3: 24.
2: O, ktoś to chyba był przygotowany.
1: Spodziewałeś się, że zadzwonimy?
3: Nie spodziewałem się.
2: Ale numer pewnie był wybrany, to jakaś szczęśliwa liczba dla ciebie, czy nie?
3: Tak, okay. Tak, zdecydowanie.
2: Mariusz, skąd jesteś? Powiedz nam jeszcze, narzuć nas na mapę.
3: Ze Szczecina.
2: Ze Szczecina, dobrze.
1: Czyli w Szczecinie są takie dobre chłopaki, które gotują swoim dziewczynom.
3: Tak, tak, na pewno.
2: Mariusz powiedział, że pomaga.
1: Mariusz, to ja ci też pomogę zrozumieć bardzo ważną sytuację, która ma w tym momencie miejsce. Za samo odebranie telefonu, że powiedziałeś halo, już na twoim koncie jest kwota minimalna.
2: Uwaga, uwaga.
1: Uwaga, przygotuj się.
2: 65
1: tysięcy złotych.
2: I
1: to będzie najdroższy obiad.
2: Co ty na to?
3: To myślę, że zjemy coś lepszego.
2: Ewidentnie. Mało tego, w twoim sejfie na 100% jest też sztabka złota o wartości ponad 5 tysięcy złotych, więc no kochany, no myślę, że ten czwartek przejdzie do historii jako jeden z piękniejszych w twoim życiu. Może być tylko lepiej, bo teraz sytuacja wygląda tak. Albo zostawiasz sejf numer 24 i jego zawartość dla siebie, albo sprzedajesz nam ten sejf i dostajesz pewną gotówkę, już taką, wiesz, bez zastanawiania się, czy w środku mniej, czy więcej. Olek, ile proponujemy?
1: Czekajcie, musimy się wymienić spojrzeniami. Muszę zapytać wydawcę, czy ja mogę to zrobić? Rafał, kiwnij głową,
4: tak,
1: mogę?
4: Tak.
2: Możesz.
1: No dobrze, skoro mogę, to w takim razie proszę bardzo, Mariuszu drogi, za save numer 24 proponuję ci w tym momencie 72 tysiące złotych. To jest 7 tysięcy więcej niż minimum, które już masz na swoim koncie. Co ty na to?
3: Muszę to skonsultować. Bierzemy kasę czy sejf?
1: Kochany, ale pamiętaj, że to jest tylko wartość sejfu ze złotem, bo w środku też jest złoto.
3: Nie, no definitywnie bierzemy sejf i walczymy o maksa.
2: A może 74 tysiące, co ty na to?
3: Kuszące, nie powiem, ale aktualnie mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda z mniejszym kredytem, więc idziemy po więcej.
1: Ale jesteś uparty. No dobra, podbijam stawkę. Mariusz, dla ciebie i dla dziewczyny 75 tysięcy i koniec. Więcej kasy już nie mamy. To jest nasza ostatnia propozycja. To jest naprawdę 10 tysięcy ponad minimum. 75 tysięcy złotych. Naprawdę nie pamiętam,
3: że
1: na pewno pamiętaj, że my dawno nikomu takiej kasy nikomu nie proponowaliśmy.
3: Ale milion też rzadko pada.
2: To prawda. A uważasz, że ty jesteś tą osobą, która może mieć to szczęście i wie, w którym sejfie milion czeka?
3: No taka szansa 1 na 30, to ryzykujemy.
2: Okej, okay. No to co? Wybierasz naszą propozycję 75 tysięcy, czy otwieramy sejf? Ostatecznie. No to otwieramy sejf numer 24. Czy dziewczyna jest obok ciebie? Trzymacie za rękę? Czy dalej gotuje obiad?
3: Jeszcze nie.
2: Bo za chwilę okaże się, co ty zgotowałeś nam w tym finale. A moim zdaniem jest pięknie i tak jak powiedziałeś wcześniej, chyba zjecie dzisiaj coś lepszego, bo wygrałeś właśnie 65 tysięcy i złoto o wartości ponad 5 tysięcy złotych. Gratulacje!
1: Wielkie brawka, kochany. To jedźcie do sklepu, kupujcie krewetki, langustynki i wszystko, co drogie, skoro macie 65 tysięcy na swoim koncie i możecie zrobić naprawdę wypasiony obiad.
3: Myślę, że na pewno zjemy, a przynajmniej obiad już prawie gotowy, to na pewno jak ekstra kolację.
2: Mariusz, niech w tym pięknym mieszkanku, na które już polujecie, super wam się mieszka. Mamy nadzieję, że to będzie ekstra wkład na nowe życie dla was. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Cały Szczecin, dziękuję, nie tylko dziękuję. Ciebie, ale cały Szczecin. Miejmy nadzieję, że sami tak pozytywni słuchacze są właśnie w tym mieście. A co
1: Buziaki
2: jutro?
1: Dla was. A jutro piątek, czyli nasz ulubiony dzień tygodnia i to będzie piątek, jakiego naprawdę nigdy jeszcze nie było.
2: Bo jutro ktoś z was na pewno wygra 1 000 000 złotych lub 100 000 złotych w złocie lub w gotówce i w finale sami wybierzecie, co wolicie.
1: Macie czas, żeby przemyśleć, co się bardziej opłaca. Czy bierzecie gotówkę, czy bierzecie złoto? Ale żeby podjąć odpowiednią decyzję, najpierw trzeba wziąć telefon w rękę i wysłać jeden prosty SMS z hasłem RMF pod 7474 przez najbliższych minut 7. Każdego takiego SMS-a pomnożymy razy 1001.
2: RMF 7474.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę, 12 września, przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: 17.30 i czas na fakty. Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
13: Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia.
14: Przypomnijmy, chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy.
13: Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim Szpitalu Południowym.
14: I przed siedzibą resortu zdrowia jest właśnie nasz reporter Michał Dobrowicz.
13: Michale, najwięcej dyskusji dotyczyło tego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Jaka jest ostateczna propozycja?
15: I tu jest ważna zmiana. Nowa wersja ustawy zakłada, że górny limit zarobków, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza, będzie obowiązywać już 30 dni po wejściu w życie ustawy w przypadku nowych umów. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o kontrakty, które już są zawarte. Tu będzie więcej czasu, 12 miesięcy na zawarcie nowych porozumień.
14: W związku z planowanym na jutro protestem maszynistów kolejowych mogą występować bardzo duże opóźnienia w kursowaniu pociągów, ostrzega PKP Intercity.
13: W związku z tym wszyscy przewoźnicy kolejowi w Polsce będą honorować wzajemnie bilety. Dodatkowo wprowadzana będzie komunikacja zastępcza.
14: Wszystko się trzęsło.
13: Butelki dzwoniły.
14: Z półek spadały różne przedmioty.
13: Tak opisują efekty wstrząsu mieszkańcy Żarek w powiecie chrzanowskim w Małopolsce.
14: A doszło do niego wczesnym popołudniem w kopalni Janina w Libiążu.
13: Gwałtowne zjawisko było odczuwalne w całej okolicy. W Żarkach jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
14: Dzień dobry, Maćku.
16: Dzień dobry.
14: Co jeszcze usłyszałeś od miejscowych ludzi?
16: W okolicy sklepu, w centrum tej niewielkiej miejscowości, każdy, z kim rozmawiałem, podkreśla, że takiego wstrząsu dawno tu nie było.
17: Taki pierwszy był lekki przeciwnik. ciągły i dosłownie ułamek sekundy po nim niesamowity. Co było luźne w półkach, poleciało.
18: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie.
19: Mieszkam tutaj niedaleko, to czasami po 3 razy na dzień. Był taki moment, że było spokój, ale było też tak, że na przykład w 2:30 w nocy człowiek w łóżku i tak samo też się boi po prostu.
16: Na szczęście do dyspozytora Wyższego Urzędu Górniczego nie wpłynęły żadne zgłoszenia o szkodach. Z Żarek, niedaleko Chrzanowa, Maciej Sołtys.
20: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
21: Zaprasza Krzysztof Berenda.
22: Witamy, Krzysztofie.
23: Dzień dobry. Frankowi kredytobiorcy usłyszeli dzisiaj słodko-gorzki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekał dziś w sprawie tego, jak mają wspólnie rozliczyć się bank i frankowicz po tym, jak klientowi uda się wywalczyć w sądzie unieważnienie kredytu. To, co w tym wyroku jest słodkie, to to, że zdaniem Trybunału każda metoda jest dostępna. Można rozliczyć się tak, że bank oddaje wszystkie raty, które pobrał, a klient oddaje cały kapitał, który wziął, co często dla klientów może być mordęgą, a można też zrobić to łatwiej, to jest ważne dla ludzi. Można po prostu wyliczyć różnicę między obiema kwotami i bez zbędnych problemów bank po prostu oddaje klientowi nadwyżkę. To jest dla klientów wygodniejsze i to jest w tym słodkie. Gorzkie natomiast po pierwsze jest to, że w tej bardziej skomplikowanej metodzie jednak często klient mógł liczyć na wyższe odszkodowanie. Po drugie, gorzkie jest to, że dzisiejsze orzeczenie TSUE nie jest jednoznaczne.
24: Będzie decydował indywidualnie w każdej sprawie sąd.
23: Tak zwraca uwagę radca prawny Marcin Szołajski. To zostawienie polskim sądom dowolności oznacza, że znowu procesy frankowe będą mogły być przez banki przeciągane kolejnymi wnioskami. My teraz bez przeciągania sprawdźmy rynki finansowe. Wspomniany frank szwajcarski tanieje. Teraz kosztuje 4,58, za euro płacimy 4,32, za dolara 3,71, a brytyjskiego funta 5,03 zł. Jak widać, większego wpływu na rynki nie miało dzisiejsze wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, podczas którego Adam Glapiński przyznał, że inflacja robi się za wysoka i trzeba myśleć o działaniu.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wolne duchy, mam nadzieję, że ta piosenka to jest o was i o waszym wolnym wieczorze. Jesteśmy z wami, cokolwiek robicie o tej porze. Wasze olki radiowe w RMF FM.
1: Uwaga kierowcy, dajecie nam znać, że stoi A1 od miejscowości Gajewo. Najgorzej jest przy zjeździe na Warlubie. Tam jest najciaśniej, więc noga z gazu. Kto się zbliża w te rejony?
0: Jedźcie ostrożnie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Mrozu. 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
4: Chcę rzucić palenia.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
8: To my, dzieciaki bystrzaki, lubimy

0: słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Od rana do wieczora RMF FM.

0: Ważna informacja dla podróżujących. Prawdopodobnie jutro zostanie częściowo przywrócony ruch pociągów po wczorajszej katastrofie w Sokolnikach.
1: Potwierdzimy tę informację u samego źródła PKP PLK. Już za chwilę w Faktach RMF FM punktualnie o 18:00.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Codziennie po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
15: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmf.pl i innych platformach podcastowych.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Po reklamie.
2: Radiowe Olki mówią wam dziękujemy i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
18: A już teraz zapraszamy na fakty, a te mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Dziękujemy.
19: Kłaniamy się. Raport amerykańskiego wywiadu w rękach polskiego premiera.
2: Posłuchajcie, co Donald Tusk otrzymał od

0: szefa CIA Johna Radcliffe'a.
1: Szanse na częściowe przywrócenie jutro ruchu kolejowego w Sokolnikach Suchych.
0: To w tej mazowieckiej miejscowości pociąg zderzył się z ciężarówką.
1: Janusz Reiter, były polski dyplomata, gościem Magdy Sakowskiej.
0: W popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: W najbliższych miesiącach Polska może spodziewać się rosyjskich prowokacji.
0: Mówił o tym dziś premier Donald Tusk w Bratysławie podczas spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej.
1: Szef polskiego rządu stwierdził, że w tej sprawie dostał raport od szefa CIA Johna Radcliffe'a.
0: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dobry wieczór. O jakie prowokacje może chodzić?
2: Szef rządu stwierdził, że musimy być przygotowani na różne scenariusze. Donald Tusk przypomniał dzisiejszy nocny atak rosyjskich dronów na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Tudora Starokozacze i dodał, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się podobnych ataków.
3: Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że musimy być przygotowani na różnego rodzaju prowokacje.
3: Także na sabotaż wewnętrzny, bo tego już byliśmy wielokrotnie ofiarami.
2: Szef polskiego rządu zaznaczył, że wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny wspólnie zadbać o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
1: Uwaga kierowcy, pożar dostawczego busa na trasie S8 między węzłami Wieruszów i Wieluń.
0: W miejscowości Nowy Ochędzyn w Łódzkiem zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy.
1: Jest duża szansa, że jutro po południu zostanie częściowo przywrócony ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
0: Wczoraj doszło tam do katastrofy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
1: Zginęła pasażerka składu, a 7 osób zostało rannych.
4: Jeżeli chodzi o tor pierwszy, planujemy zrobić to, czy udrożnić do jutro po godzin popołudniowych, ewentualnie późno wieczorem. Natomiast tor numer 2 najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rana.
0: Mówił Włodzimierz Kiełczyński ze spółki PKP PLK.
5: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
0: Magda Sakowska i jej gość, witamy.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
7: Dobry wieczór.
6: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. A ja chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
7: No ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza. Ale ogranicza ją. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszanie nuklearne Rosji oczywiście. Natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć do siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona?
6: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
7: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat ja przynajmniej nie wiem.
6: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
7: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego, dlatego że do niedawna, lub kiedy byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich Polska należała, cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
6: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne biznesy?
7: On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na, jakby to powiedzieć, respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
6: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
7: Ta Europa to jest kontynent, do którego on, który dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała się zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
6: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
7: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa, była w dużej mierze dzieckiem Ameryki, tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów, ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet wchodzą w konflikty.
6: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana jako dyplomaty powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent, jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu?
7: Ja nie zazdroszczę tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
6: Były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter jest gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale zostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i na portalach społecznościowych, w tym na YouTubie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A to już jest dobry czas na poplistę w notowaniu 6205. W RMF FM kłania się Marcin Jędryk. Jeszcze zdążę powiedzieć dzień dobry, jeszcze zdążę was zaprosić na spotkanie z waszymi popołudniowymi przebojami. Wśród nich m.in. jest Gips, Igo i For Money. To ostatni dzień lata. No, na szczęście w kalendarzu jeszcze kilka dni do tego wydarzenia.

Dobrze znany numer z poplisty z naszego notowania. Tame Impala i Loser. Tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś był takim właśnie słowem określany. Po prostu to jest taka piosenka o tych, którzy czasem mają z czymś problem. A u nas parę nas po godzinie 18 w notowaniu 6205. Teraz propozycja. Niedawno premiera powraca do gry. Miley Cyrus, a właściwie Miley, bo już bez nazwiska. Pass Persuades.

0: bez końca.
1: Rozpędzony Oskar Sims w kawałku zatytułowanym Bez końca. U nas jak zawsze od początku nowego sezonu jesiennego poplista zawsze o godzinie 18, od 19 program Powerplaya. Dziś między innymi w nim dzwonkowa zabawa. Będzie można pokazać, czy potraficie zagrać w swój własny dzwonek, wykorzystując własne usta. A propos Ring My Bell, to za chwilę Aicz na popliście.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
4: Trzy razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
3: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
4: Tej jesieni aż trzy razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
3: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
4: Świat według Skiby. Jutro po 15 w RMF FM.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Byle do piątku.
9: Praca do godziny 14 i koniec.
4: I tak trzymać. Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Po reklamie.
4: Kup lista numer 7.
5: Numer 7. 7. 7. 7.

drobna podpowiedź, jeśli chodzi o jakość sprzątania, choć oczywiście dziś nie należy jeszcze o tym myśleć. Może w weekend, może w jakiś inny dzień zostawcie ten czas. Pozwólcie sobie na relaks i odrobinę przyjemności w towarzystwie RMF FM programu Poplista, bo właśnie tutaj po Dawidzie Podsiadło pojawia się Wiktor Waligura i teraz to jest znacznie bardziej konkretne zawołanie niż ten słynny na błysk. To jest to i każdy niech teraz weźmie do ręki to, co właśnie za to uważa. To jest to.

0: Muzyczna tabelka już prawie kompletna. No jeszcze kilka rzeczy zostało, bo to Swedish House Mafia i Happiness is so sad na piątym miejscu, a za chwilę wasz ulubiony kawałek z poplisty, ciągle wysoko. Nareszcie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
7: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
11: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
12: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
19: Poblista w RMF FM.
20: Poblista w RMF FM.

My Body Isn't Ready. Już niebawem u nas kolejne fakty o godzinie 19. W nich wrócimy do wczorajszej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Chodzi o katastrofę kolejową, ale wcześniej u nas jeszcze ważne nagranie. Po takiej współpracy to pewnie się nikt nie spodziewał, że Fake Dead i Michael Patrick Kelly razem wystąpią w jednym utworze. A tak się dzieje. Feel My Love.

0: gdzie...
1: Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, to jest numer, który trafił prawie na sam szczyt dzisiejszego notowania poblisty. No jeszcze mu trochę brakuje, może parę głosów na radiowej stronie www.rmf.fm. Proszę dać znać o waszych muzycznych faworytach w popliście, bo kolejne notowanie oczywiście już jutro o godzinie 18, ale zanim do niego się zabierzemy, to jeszcze pozostaje nam do zagrania jedno najważniejsze dziś nagranie. Jedno najważniejsze dziś nagranie.

0: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
11: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
10: Czarne skrzynki.
11: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
10: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Po reklamie.
14: Sprawdzamy aktualne fakty w RMF FM, bo na zegarze już godzina 19, a to znaczy, że wszystko jest przygotowane. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski, zapraszam.
15: Dobry wieczór.
16: Czy Ukrainiec, który z pełnym magazynkiem chciał wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, zostanie w kraju?
15: Ta decyzja zapadnie najwcześniej jutro.
16: Mieszkańcy Sokolnik Suchych na Mazowszu wciąż przeżywają kolejową tragedię, która rozegrała się w pobliżu ich domów.
17: Bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
15: A na koniec faktów RMF FM, plan wieczoru dla fanów piłki nożnej. Najwcześniej jutro zapadnie decyzja, czy Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym amunicją, zostanie wydalony z Polski.
16: Komendant Straży Granicznej rozpoczął już procedurę, jednak czeka na ruch prokuratury.
15: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co stoi na przeszkodzie wydalenia cudzoziemca?
18: Prokurator, stawiając mu zarzuty nielegalnego posiadania

0: amunicji, zastosował wobec niego wolnościowe środki, jednak zakazał opuszczania Polski i zatrzymał mu paszport. Straż Graniczna w tej sytuacji nie może przekazać podejrzanego ukraińskim służbom. Jeśli śledczy nie zmienią tych środków zabezpieczających, jak usłyszałem, będzie wniosek do sądu o umieszczenie Ukraińca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. To w praktyce równoznaczne z aresztowaniem. Wszystko zależy zatem od stanu śledztwa, a także wyjaśnienia, dlaczego 44-latek wnosił na teren targów amunicję tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy przez członków rządu.
1: Rośnie presja w Parlamencie Europejskim na wykorzystanie rosyjskich aktywów.
2: Jak dowiedziała się nasza korespondentka, 122 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii, by te zamrożone fundusze wykorzystać na pomoc Ukrainie.
1: Na razie wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego blokuje Belgia, na której kontach znajduje się około 180 miliardów euro rosyjskich pieniędzy.
2: Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, co konkretnie proponują eurodeputowani?
3: Europosłowie proponują, żeby powstał nowy unijny mechanizm, do którego przeniesione zostałyby zamrożone rosyjskie aktywa. Miałby on przejąć zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego, a przede wszystkim rozłożyć ryzyko ewentualnych rosyjskich pozwów między państwa Unii. Chodzi o to, żeby odblokować te pieniądze dla Ukrainy, która potrzebuje dodatkowego finansowania, bo jak podkreślają eurodeputowani, koszt rosyjskich zniszczeń przekracza już 600 miliardów euro.
4: Fakty z bliska.
1: W miejscu wczorajszej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie wczoraj ciężarówka uderzyła w skład Intercity, zbierają się mieszkańcy okolicznych miejscowości.
2: Ludzie są poruszeni dramatem, który rozegrał się tak blisko ich domów.
1: W katastrofie zginęła kobieta podróżująca pociągiem, a 7 osób zostało rannych.
5: Jest to taki przykry widok i w ogóle bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
6: A tutaj też ktoś znicz ustawił.
5: Ten znicz w słusznej sprawie, bo jednak kobieta 40 lat zginęła tutaj.
7: To jest przykre i dlatego tak wszyscy współczujemy. Jest jedna ofiara, tym bardziej, że całe szczęście, że to się te wagony nie obróciły, nie przewróciły na bok, bo być może jeszcze by było więcej tych ognia. To po prostu może chwila jakiejś rozproszenia, nieuwagi. Mówią, że to słońce wczoraj to jednak było takie, no coś mocne, nie? Może spojrzał, no nie wiem, trudno to określić, powiedzieć.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Ostatnie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane wieczorem.
1: Nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, zerknął do terminarza, a w nim powroty i debiuty.
8: Como i Sabah Baku, drużyny z Włoch i Azerbejdżanu, zadebiutują dziś w Champions League. Como zagra u siebie z RB Lipsk. Sabah, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, powalczy na Old Trafford z Manchester United. Jest także powrót do rozgrywek po 18 latach. Fenerbahçe, ten turecki gigant, czekał blisko 2 dekady na taki mecz. Wieczorem zagra z AS Romą. Slavia Praga kontra Lens, czesko-francuski pojedynek dla nas ciekawy, bo w drużynie Slavii dobrze na początku sezonu gra Wiktor Nowak. Kto wie, może niebawem trafi do reprezentacji. Przypomnę, powołania Jana Urbana na Ligę Narodów poznamy 18 września.
2: A dziś 10 dzień września.
1: O 20 za niecałą godzinę usłyszycie pierwsze wieczorne fakty sportowe.
2: Oczywiście w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: O tej porze, jak zawsze w RMF FM, program Power Play, czyli najlepsza muzyka i wszystko to, co sprawi, że ten dzisiejszy wieczór będzie dla was atrakcyjny, przyjemny i pełen, może czasem nawet niespodziewanych atrakcji. W nich między innymi zabawa z telefonicznymi dzwonkami, o tym będę mówił po godzinie 20. Wcześniej dam wam Roberta Majsa i Damiano Dawida. The First Time. Marcin Jędrych, dobry wieczór.

program Powerplay. Specjalnie dla was wieczorową już porą szukam takiego rozwiązania, które sprawi, że poczujecie się na przykład trochę lepiej. Czy myśleliście kiedyś o tym, jak wygląda raj po hiszpańsku? Już podpowiadam. Na przykład to może być pyszna tortilla na kanapie po pracy. Tak kierowcu wprawdzie nie polecam, bo można pobrudzić tapiterkę w aucie, ale za to mogę wam w prezencie dać paraíso po hiszpańsku. Lost Frequencies. Przy tym się kapitalnie jedzie. Tylko proszę uważać na innych kierowców.

0: dobry bit na czwartkowy wieczór, bo jeszcze przecież jest czas na to, żeby się odrobinę poruszać i sprawdzić, jak wygląda wasza kondycja fizyczna. A propos jeszcze kondycji, bo tutaj akurat słuchacz dzwoni, krótki ma komunikat.
1: Chciałbym założyć potęgę dla wszystkich kurierów.
0: Bardzo proszę, dla kurierów, czyli taka, która pozytywnie się kojarzy z dostarczeniem jakiejś dobrej wiadomości albo dobrej paczki, no to może Wonderful Life Blacka. Za chwilę będzie. Proszę się dołączyć.
2: Reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
9: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

programie Powerplay. Jak zawsze aktualne tematy, wszystko to, o czym powinniście wiedzieć, to dotyczy piątkowego poranka, bo jak pewnie słyszeliście, także na naszej antenie Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział właśnie na jutro ogólnopolski protest. Maszyniści będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Protest miał początkowo trwać 24 godziny, ale jest szansa, żeby zakończył się o godzinie 12. Rozmowy w ministerstwie w tej sprawie trwają. Będziemy o tym informować w faktach, ale jedno jest pewne i to wam mówię już dziś, żebyście byli przygotowani. Poranne opóźnienia pociągów są nieuniknione.

0: niezastąpione Spice Girls i słynne Wannabe, a do tych spajsetek dołącza jeszcze jedna śpiewająca dziewczyna. Halo, halo.
1: Dobry wieczór, witam. Ewa Storm z tej strony się kłania. Dzwonię, bo właśnie przyleciałam do Polski dzisiaj wieczorem i słucham waszego radia i chciałam tak powiedzieć hello.
0: To my też mówimy hello, dobry wieczór, cześć. Posłuchaj faktów o 20:00, niebawem.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.

0: kobiety. Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
2: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też

0: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
1: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
6: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
7: Brzydka, za to niesympatyczna.
5: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
8: Marian, a gdzie mogę kupić?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
10: O godzinie 20 w RMF FM wracamy do Studia Faktów, bo tam już są Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Czekamy na nowe fakty.
11: Kłaniamy się i zapraszamy.
12: Na kolei jutro poważne utrudnienia.
11: Powodem akcja protestacyjna maszynistów.
12: Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy szykuje Polska.
11: Zadeklarował to w Karpaczu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Będzie też muzyczny happening w Katowicach.
11: Prezent na urodziny miasta.
12: A w faktach sportowych piłka nożna w wielkim stylu.
11: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
12: Kilkaset pociągów może być jutro opóźnionych w czasie akcji protestacyjnej, którą organizuje Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
11: Do takich prognoz dotarł dziennikarz RMF FM.
12: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zmniejszać prędkość do 20 km na godzinę.
11: Maszyniści domagają się w ten sposób zwiększenia bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
12: Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na których trasach kolejowych opóźnienia mogą być jutro największe?
13: Na regionalnych odcinkach, tam gdzie jest najwięcej przejazdów. Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek podał mi konkretny przykład.
14: Jestem maszynistą, który pracuje w Toruniu i jeździł w Toruniu. To najwięcej przejazdów kolejowo-drogowych jest na linii między Toruniem a Iławą. Tam praktycznie co kilkaset metrów jest przejazd, także tam będzie na pewno problem, ale oczywiście takich linii jest dużo więcej.
13: Związek Maszynistów jeszcze dziś podejmie decyzję, jak

0: Długo potrwa ich akcja, czy 12 godzin, czy całą dobę. W czasie protestu pasażerowie będą mogli korzystać z wzajemnego honorowania biletów u wszystkich przewoźników poza pociągami Pendolino. To oznacza, że na podstawie biletu na pociąg regionalny będzie można jeździć na przykład pociągami Intercity.
1: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zadeklarował w Karpaczu wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jak dodał, zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
3: Przygotowujemy wsparcie w najbardziej potrzebne i w te sprzęty, które wychodzą albo koszą im się resursy, byłyby nieużywane już w Polsce, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie.
1: Wczoraj resort obrony w Kijowie poinformował po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, że Polska szykuje nowy pakiet pomocy.
2: Ma mieć wartość około 50 milionów euro i będzie zawierał środki obrony powietrznej.
1: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaobserwowała prace budowlane pod górą Pikax w Iranie.
2: Znajduje się tam silnie ufortyfikowany obiekt, co do którego istnieją podejrzenia, że prowadzone są tam działania związane z programem jądrowym.
1: Pikax znajduje się w pobliżu głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz.
2: Są podejrzenia, że Irańczycy wydrążyli tunele, które łączą oba obiekty.
1: Z kolei dziennik Wall Street Journal podaje dzisiaj, że reżim wznowił produkcję rakiet balistycznych w swoich podziemnych zakładach.
2: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic.
1: Bo jutro na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Dżem jeden z kultowych jego utworów. Naiwne pytania.
2: Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. Wielu gitarzystów już się zgłosiło.
4: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200. Ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowo okazja, żeby z Dżemem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
5: Widzę, że siedzicie z gitarami na ławce w centrum Katowic. Nie zechcielibyście jutro zagrać z Dżemem?
6: Szczerze mówiąc, niedługo gram na gitarze. Koleżanka gra dłużej, o wiele ode mnie.
7: Myślę, że tak. Chyba przyjdę. Byłabym chętna.
5: A tak w ogóle siedliście na tej ławce, by się uczycie grać na gitarze?
6: Koleżanka mnie uczy.
5: Tutaj w centrum miasta, tak?
6: Tak.
5: Taka lekcja.
6: Nie mieliśmy gdzie indziej.
1: Jam Session, można powiedzieć. Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasta Ogrodów, a z młodymi gitarzystami rozmawiała Anna Kropaczek.
2: Zbiórka na rynku w Katowicach jutro 15:30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsze wieczorne fakty sportowe otwiera siatkówka i wygrany mecz naszej kadry na Mistrzostwach Europy.
2: A zapraszam Wojciech Marczyk.
9: Dobry wieczór. Polscy siatkarze wywiązali się z roli faworyta wzorowo i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie 3-0 pokonali reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała drobne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła, co pokazuje, że w polskiej drużynie było spokojnie i bez nerwów.
10: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymali te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
9: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która jutro ma dzień przerwy od grania, a w sobotę zmierzy się z Izraelem. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, pełną polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zadebiutuje w Champions League na stadionie Old Trafford, gdzie zmierzy się z Manchesterem United. To dopiero magiczne rozgrywki. Wszyscy chcemy w nich uczestniczyć. Gdy wypada się z tego grona, człowiek uświadamia sobie, jak wyjątkowe to wydarzenie, a będąc w nim chce się wykorzystać każdą chwilę. Mówił sentymentalnie Michael Carrick, trener Manchester United. Slavia Praga z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie zagra z Lons w wyjściowej jedenastce, którego znalazł się Michał Skóraś. A wracające po 18 latach do Ligi Mistrzów Fenerbahce mierzy się z Romą. 63. minuta spotkania i jest remis 1-1. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem piłkarzy Widzewa Łódź. Władze klubu decyzję o zmianie szkoleniowca podjęły tuż przed ligowym klasykiem z Legią, który w weekend. Widzew w tym sezonie pod wodzą Wukowicza z siedmiu meczów ligowych wygrał tylko jeden, a nazwisko nowego trenera Widzewa poznamy jutro o 14:00.
11: Takiej temperatury to ja dawno na termometrach, nie mówiąc o mapie pogody, nie widziałem, bo jutro maksymalnie to 20 w okolicach Szczecina, tak to wszędzie 17, 18, a nawet 13 stopni w Małopolsce. Chłodno, deszczowo, powiedziałbym nawet ponuro, ale może to tylko taki moment ugięcia tej pogody. Jeszcze słońce się pojawi we wrześniowym wydaniu. Oczywiście na to liczymy, czekając na kolejne prognozy. A tu program Powerplay. Marcin Jędrych, dobry wieczór. Cieszę się, że jesteście z nami. Odpoczywajcie, korzystajcie z przyjemności, jakie daje słuchanie radia o tej porze, bo u nas już wkrótce będziemy się bawić z wami w dzwonki telefoniczne. Kto umie je naśladować, niech się szykuje na konkurs.

fajnie przypomnieć sobie znany refren wraz z J-Lo i Pitbullem. Słynny On The Floor u nas w RMF FM w kwadrans po 20. To dobra pora, tak? U nas zawsze coś pod szyldem Powerplay pojawia się nowa wokalistka. Nie, no nie nowa, bo przecież ona już w 2024 roku pojawiła się na muzycznym rynku ze sprawą singla Soar, a wcześniej oczywiście zdobyła popularność w programie American Idol, czyli słynna Kyra, polsko-amerykańska wokalistka. Szykuje nową piosenkę i mamy ją dla was. Pierwszy polskojęzyczny projekt. Nie będzie żadnych angielskich trendów, nie będzie żadnych angielskich słów. Po prostu wszystko po polsku. A tytuł? No, słuchajcie. Zaskakujący. Kyra w RMF FM z utworem Na moje nieszczęście.

0: wieczorna aktywność telefoniczna specjalnie dla słuchaczy programu Powerplay. Jak to u was wygląda? Czy potraficie naśladować dźwięki waszych telefonów komórkowych? Po prostu tak jak dzwonią, tak jak wasze ulubione telefony wydają różne dźwięki po to, żeby dać znać, że ktoś się do was odzywa. Na przykład taki... To ja tak potrafię. A czy potraficie coś innego? Bardzo proszę o kontakt. 12,2 miliona. Mamy dzisiaj fajne nagrody. Na przykład taki zestaw kabelków do ładowania waszych ukochanych smartfonów. A zatem proszę o kontakt. 12,2 miliony. Kto potrafi zadzwonić jak własny smartfon, niech da nam znać już teraz. Czekam na telefony.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
15: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka na

0: Konkursy dzwonkowe, tak, tu Powerplay u nas takie zabawy w wieczornym programie. 20 minut 33, no to kto tam jest pierwszy?
1: Wiesiek.
0: Cześć. Dzin, dzin, dzin, dzin, dzin.
2: O, mój telefon robi tiroriro, tiroriro, tiroriro, tiroriro, tiroriro.
3: Dźwięk mojego telefonu.
0: No, prawdziwa wibracja, ale z nami jest jeszcze Bartek z Katowic. Halo Bartek, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: No to co tam się dzieje z twoim telefonem? Jak ty zaprezentujesz dźwięk swojego aparatu na naszej antenie? Bardzo proszę, to jest twój czas.
4: Tam, tam, tam, tam. Tam, tam, tam, tam.
0: I tak ci dzwoni, tak?
4: Tam, tak, tam, bez niedobranego, tam. Nieodebranego połączenia z tym.
0: O,
4: filmem.
0: Właśnie, no to czasem albo należy odebrać, albo nie należy odebrać. To już sprawa do dyskusji dla każdego. Drogi Bartku, co dzisiaj porabiasz? Bo słyszałem, że miałeś jakąś fajną przygodę.
4: Tak, ja właśnie wracam z Podkarpacia, z randki, także 400 kilometrów pierwszej.
0: Jak oceniasz randkę w skali od 1 do 10?
4: O, 11.
0: No to rewelacja. No to słuchaj, to ja mam propozycję dla ciebie taką. Dostaniesz zestaw tych kabelków do ładowania smartfona, ale ponieważ to była randka, to może jeszcze jakiś ręcznik i może na przykład jakiś jeszcze fajny kubek, żeby to jakoś się dobrze składało podczas kolejnych spotkań. Co myślisz
4: o tym? Bardzo dziękuję. Jestem za. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: No to będziesz miał, to dziękujemy ci. A jeszcze ci dołożę piosenkę Aerosmith. Co ty na to?
4: Jestem jak najbardziej za.
0: Lubisz chłopaków, którzy tak fajnie grają rock'n'rolla?
4: Nie jest to moja akurat, nie jest mój gatunek, ale bardzo przyjemnie posłuchać.
0: No to przyjemnie, właśnie, przyjmij taki dar od nas w postaci tej piosenki. Życzymy ci dobrego wieczoru i dzięki za udział. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: Cześć.

0: Bardzo ważne wiadomości dla tych, którzy interesują się piłką nożną. Dzisiaj oczywiście gra Liga Mistrzów, meczyki, fajne meczyki. Bayern będzie grał z Bodo Glimt, Como z 907 z RB Lipsk. No oczywiście jeszcze Manchester z Sabah FK wieczorową porą, a także ważne informacje w faktach, bo do sportu wrócimy oczywiście, ale o tym, że strajk maszynistów potrwa jutro krócej, dowiecie się o 21.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto.
16: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
16: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis. Gratis na kartę. Biedronka.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
8: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: sobotę i niedzielę.
1: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Po reklamie.
13: Za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
14: Wypadek holenderskiego autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni. Od tej informacji rozpoczniemy fakty. Za 2 godziny rusza protest na kolei. Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem po pierwszej połowie przegrywa z Czerwonymi Diabłami. O starciu w piłkarskiej Lidze Mistrzów w faktach sportowych RMF FM. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku holenderskiego autokaru na wschodzie Szwajcarii. Do tragedii doszło w kantonie Gryzonia. Autobusem podróżowało 48 pasażerów. Pojazd z nieznanych jeszcze przyczyn przewrócił się. Na zdjęciach, które mamy na stronie rmf24.pl, widać przewrócony autokar, a wokół służby ratunkowe. O północy rozpoczyna się protest maszynistów. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na wczorajszą katastrofę. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych, zmarła jedna osoba.
15: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
14: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. W związku z zapowiedzianym protestem PKP Intercity przygotowuje na części tras zastępcze autobusy.
16: Wieczorne fakty RMF FM.
14: Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
17: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
14: Szef rządu przekazał też, że w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Polecamy poranną publicystykę w RMF FM i w Radio

0: RMF24. W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. A 8:55 w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
1: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
0: Zaprasza Aneta Miller z Parku Śląskiego. Rozmawiał z nią Amadeusz Biurkowski. Organizatorzy chcą zebrać przynajmniej 250 tysięcy złotych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
3: Debiutujący w piłkarskiej Lidze Mistrzów Sabach Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrywa po 45 minutach na wyjeździe 0-3 z Manchesterem United. W mocno polskim meczu Slavia Praga po 45 minutach bezbramkowo remisuje z Lens. W składzie klubu z Czech, przypomnę, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skuraś. Bayern Monachium też po pierwszej połowie bezbramkowo remisuje z Bodo Glimt, a inny z debiutantów, włoskie Como, prowadzi 2-0 z RB Lipsk, a jutro w Bielsku Białej swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegrają polskie piłkarki do lat 20. Biało-czerwone, które są już pewne awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, zmierzą się z Beninem, który na koncie ma tylko jeden punkt. W składzie naszej młodzieżowej kadry nie brakuje zawodniczek, które niebawem mogą stanowić o sile seniorskiej reprezentacji.
4: Weronika Raśniewicz, powoływana w ostatnim czasie do kadry Niny Patalon, zawodniczka Wolfsburga, która od tego sezonu występuje już regularnie w pierwszym zespole. No i widać na tym turnieju, że to też jest podstawowa piłkarka naszej młodzieżowej reprezentacji. Warto też zwrócić uwagę na Julię Woźniak.
3: Mówiła Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest menadżerką do spraw rozwoju piłki nożnej kobiet. A w nocy półfinałowy mecz kobiecego US Open Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessiką Pegulą, a inna reprezentantka gospodarzy Coco Gauff zagra z Jeleną Rybakiną, która w poniedziałek zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Jelena gra świetny tenis, będzie w końcu numerem jeden, to jest coś niesamowitego. Grałyśmy niedawno w Toronto, ten mecz nie poszedł po mojej myśli, muszę z niego wyciągnąć lekcję i muszę walczyć i dać z siebie wszystko, to muszę zrobić. Mówiła Coco Gauff. Mistrz Polski nadal bez zwycięstwa w hokejowej Lidze Mistrzów. GKS Tychy przegrał dziś na własnym lodowisku ze szwajcarskim HC Davos 2-4. Był to trzeci mecz Tyszan w Champions League.
5: Na razie jest sensacyjny remis Bayernu Monachium z Bodo 0-0. No właśnie, to do przerwy. Gra Liga Mistrzów. Będę wam aktualizował wyniki w trasie. To w trasie, szykujcie się na duże opóźnienia na kolei. Protest maszynistów już od północy. Gdzie te utrudnienia będą największe, to wam sprawdzimy już niedługo. No i cały czas mam tu stały łącze z redakcją faktów, gdyby coś innego ważnego się wydarzyło. Tu RMF na koniec dnia.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Kończy się czwartek, 10 września. To jest 5 najważniejszych tematów dnia.
0: 5.
1: Lewandowski wącha gofra w spocie promującym Polskę. Internauci przecierają oczy i to wcale nie z zachwytu. Poczytamy komentarze.
0: 4.
1: Tysiące pająków i owadów na mostach w centrum Krakowa. Skąd ich tam tyle i czy się bać? Zapytamy o to przyrodnika jeszcze przed 23.
0: 3.
1: Do sklepu weszli przez dach. Zniknęła biżuteria warta 400 tysięcy złotych. Brzmi jak scenariusz filmu o wielkim skoku, no ale finał nie jest hollywoodzki. O tej historii też dziś opowiemy.
0: 2.
1: 5 tysięcy dolarów na osobę. Donald Trump obiecuje pieniądze dorosłym Amerykanom. Warunek: Republikanie muszą wygrać wybory. Skąd weźmie te pieniądze? No i czy pozwolą one wygrać się wybory? O tym też dziś u nas.
0: 1.
1: To już się zacznie niedługo. Ogromne utrudnienia na kolei od północy. Jutro protest maszynistów. Pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi w całej Polsce. Gdzie i jakich opóźnień się spodziewać? Za chwilę Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z kolejarzami. Tu RMF na koniec dnia.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Do piątku.
8: Praca do godziny 14 i koniec.
0: I tak trzymać.
9: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: RMF FM na koniec dnia i w kilka minut nadrobisz wszystko.

0: tu RMF na koniec dnia. No, planujecie jutro podróż pociągiem albo dojeżdżacie pociągiem codziennie do pracy, to musicie o tym wiedzieć. Już od północy rozpocznie się protest na kolei. Przy przejazdach pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę. Michał Dobrołowicz jest w stałym kontakcie z kolejarzami. Michale, dobry wieczór. Jakich pociągów to dotyczy?
1: Dobry wieczór. Odpowiedź brzmi: wszystkich pociągów. Niestety wszystkich. Kilka godzin temu rozmawiałem z maszynistami, którzy mówią, że wszystkie pociągi w Polsce przejeżdżają przez przejazdy kolejowe, dlatego te utrudnienia mogą dotyczyć i pociągów regionalnych, tych, które jeżdżą lokalnie, i pociągów TLK, i Intercity, i także pociągów Pendolino.
0: To pewnie teraz się wszyscy zastanawiają, jakie to będą opóźnienia.
1: Szacunki są takie, że to może być kilkanaście, może kilkadziesiąt minut, ale pamiętajmy, że jeden pociąg opóźniony wpłynie na opóźnienia kolejnego i to będzie się pewnie zmieniało bardzo dynamicznie przed południem, ale jest dobra informacja. Z wieczorem odbyły się ważne rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i ten protest został skrócony o połowę. Miał pierwotnie trwać przez cały piątek, a skończy się po 12 godzinach, czyli w piątek w samo południe. Będzie może dzięki temu trochę lżej. Może powroty z pracy i wyjazdy na weekend po południu będą trochę łatwiejsze. Oby ten ruch po prostu łatwo się rozregulował.
0: No ale pamiętajcie, że to opóźnienie już od północy. Michał Dobrołowicz, bardzo dziękuję. Tu RMF na koniec dnia. Słuchacie najbardziej aktualnego programu w całej Polsce. U nas za chwilę Donald Trump sypie pieniędzmi. Co obiecuje za wygrane wybory? No i ciekawe, skąd te wzorce. Zaraz o tym.

0: To RMF na koniec dnia. Tu pilnujemy tego, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Donald Trump obiecuje po 5 tysięcy dolarów każdemu dorosłemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych. Tak mówił.
1: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate.
0: Warunek: Republikanie muszą utrzymać większość w obu izbach kongresu po listopadowych wyborach.
1: For $5,000.
0: Skąd je weźmie? Tego nie wyjaśnił rasowy polityk. No, my mieliśmy 500+. Trump obiecuje 5 tysięcy, w Ameryce wszystko większe. A za chwilę temat ataku pająków.

Flaga pająków i owadów na mostach w centrum Krakowa. Obiecałem sprawdzić się, czy są niebezpieczne. I ten temat na pewno się zaraz pojawi. Ale co teraz mi się to wyświetliło i nie mogę z tym czekać. Bimbrownia na terenie ogródków działkowych w Białymstoku zlikwidowana. Niemal 500 litrów zacieru. Poszło. No dobrze, że jest po sezonie weselnym na Podlasiu, bo kilka wesel trzeba byłoby odwołać.

Gra Liga Mistrzów, szybka aktualizacja. Bayern zaczął strzelanie, jest 3-0. Z Bodo prowadzą właśnie, jest 81. minuta. No i Manchester United wygrywa na razie 4-0 z zespołem Timothy Łucza Puchacza.

0: zdołaliśmy o tym opowiedzieć w RMF na koniec dnia. Tysiące pająków na krakowskich mostach, ale także takich innych owadów, które brzmią trochę jak komary. Zapytaliśmy o to przyrodnika. Co to są za owady?
1: To są muchówki. One zawsze były, bo to jest naturalny element naszego ekosystemu. No natomiast są też takie, które mają skłonności do masowych pojawów. No i to jest właśnie ten przypadek, co mamy w Krakowie.
0: A czy one są niebezpieczne?
1: Taka uciążliwość jest wynikająca z tego, że one po prostu bardzo masowo się pojawiają, wydają dźwięki, tak, które nam mogą kojarzyć się z lotami komarów. Natomiast tak, nie mamy się to specjalnie obawiać ich bezpośredniego kontaktu.
0: No, to sami słyszeliście. To nie są komary. Lato się kończy, komary się kończą. Jedyna dobra.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
3: Pan Morawiecki odwraca kota ogonem.
4: Ja nie liczę na rozsądek posłów w prawicy. Liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić.
5: Przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
6: PSL żyruje ten fatalny rząd.
7: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Jutro po 8:00.
6: PSL żyruje ten fatalny rząd.
7: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Jutro po 8:00.

0: Wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie.
4: I teraz o 23:00 najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Anna Wachowska, słuchamy.
5: Zablokowana jest Krajowa 92 na Lubelszczyźnie. Ciężarówka potrąciła tam pieszego. Pod lupą faktów warszawska mapa punktów schronień. Posłuchajcie, co wynika z kolejnej już interwencji naszego dziennikarza w tej sprawie. Bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi będą, ale rozpoczną się z opóźnieniem. To informacja reportera RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Lubelszczyźnie. W Rogoźniczce, chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska, ciężarówka potrąciła pieszego. Droga jest zablokowana, z utrudnieniami musicie się liczyć do pierwszej. Gdzie się ukryć w przypadku konfliktu?
6: Pytamy o fakty.
5: Pytamy niemal pół roku po interwencji reportera RMF FM. W kwietniu nasz dziennikarz wykazał, że do wielu warszawskich punktów schronienia, szczególnie tych oznaczonych jako dostępnych całodobowo, w rzeczywistości nie da się dostać, a administratorzy budynków nie znają procedur, co zrobić w sytuacjach krytycznych. Do tych miejsc wrócił Jakub Rybski.
7: Tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo wszystkie punkty schronienia dostępne całodobowo, które odwiedziłem i okazało się, że całodobowe nie są, wciąż oznaczone są jako otwarte 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak jest w przypadku budynku Kancelarii Senatu przy ulicy Smolnej 12, do której w ogóle nie wejdziemy bez upoważnienia, albo w Muzeum Fryderyka Chopina na warszawskim Wiślu. Co więcej, administratorzy budynków zwracają uwagę na inny problem. Do punktów schronienia takich jak garaże bardzo trudno dostać się osobom z zewnątrz bez odpowiednich instrukcji.
8: Nawet my mamy jako pracownicy do obiektu tego problem z dostaniem się tam, bo to nie jest tak łatwo wcale.
7: Mówił mi pan Jan z administracji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, gdzie znajduje się, przynajmniej w teorii, całodobowe miejsce schronienia.
5: Mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W polską przestrzeń powietrzną wtargnęło wtedy 19 bezzałogowców. Rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie. Mieszkające w nim małżeństwo cudem uszło z życiem. Trudno to zapomnieć, mówi nam właściciel domu Tomasz Wesołowski.
9: Lepiej zapomnieć, bo to już wystarczająco wpłynęło na psychikę i na zdrowie. Żyje się dniem dzisiejszym, a jak to Mickiewicz mówił, trzeba z młodymi naprzód iść. Po życie sięgać nowe. Trzeba powoli jakoś to próbować zapominać o tym.
5: W miejscu zburzonego domu powstaje nowy. Koszt jego budowy pokrywa resort obrony. Państwo Wesołowscy mają się wprowadzić do nowego domu przed Wigilią. Później niż planowano rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowski.

0: Mówić. Z czego wynika to opóźnienie?
1: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko, aż ruszą procedury.
2: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień.
0: Tak mocnego wstrząsu dawno nie odczuliśmy. Wszystko z półek w domu pospadało, relacjonują mieszkańcy Żarek, niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. W kopalni Janina w Libiążu doszło do wstrząsu.
3: Mimo to, że można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale no jest to przerażające. Nieraz było tak, że też coś z półki spadło, rozbiło się, no i też koszty trzeba sobie pokryć.
4: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie, no bo to był bardzo duży wstrząs.
5: Często się to zdarza tutaj u was?
6: Proszę pana, często, ale naprawdę nie przypominam, żeby ten wstrząs był jakiś po prostu mniejszy. Ten był niesamowity. No niesamowity, no. Szczerze mówiąc, no nie należę do gości, którzy po prostu się czegoś boją, ale naprawdę przestraszyłem się.
0: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W faktach za godzinę będzie o jesiennych barwach w przyrodzie.
7: Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe, owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać tak jak w przypadku tego berberysu.
0: Słyszymy się o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: NATO miało udarmić tajną rosyjską operację pod wodą. Poznaliśmy szczegóły, opowiem wam o tym już niedługo. No i spot, który miał promować Polskę. I coś nie wyszło, coś nie pykło. Są komentarze, poczytamy je sobie. No, są mocne, złośliwe, ale celne. Tu RMF na koniec dnia. Tu dostarczamy wam najważniejsze, najciekawsze newsy właśnie z całego dnia. Paweł Jawor, witajcie ponownie. Mamy 5 minut po 23:00.

No i koniec już po spotkaniach w Lidze Mistrzów. Bayern wygrywa 5-0, sensacyjnie Como 4-1 z RB Lipskę. No i to, co nas boli najbardziej, Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United, przegrana 4-0.

Tu RMF na koniec dnia. NATO miało udaremnić tajną rosyjską operację pod wodą. Według Reutera Wielka Brytania, Norwegia i Stany Zjednoczone wykryły rosyjskie jednostki ćwiczące użycie technologii przeznaczonej do niszczenia strategicznych kabli podmorskich. To było w okolicach norweskiego archipelagu. Chodzi o kable, którymi przesyłane są m.in. ważne dane satelitarne. Rosjan wykryto i powstrzymano. Do uszkodzenia kabli nie doszło. Informacje o tej operacji wychodzą dopiero teraz na jaw. No, nie wiem jak wy, ale ja tęsknię za czasami, gdy największym problemem z kablem to były te poplątane słuchawki douszne z Walkmana.

0: Ale możecie spokojnie robić swoje, zaczynać nocą zmianę, jechać przez noc i tylko patrzeć na drogę. Pilnujemy tu dla was tego, co się dzieje i podrzucamy najciekawsze newsy. Tu RMF na koniec dnia. Bardzo ciekawy raport się ukazał. 80% Polaków nie wyrzuca tych rzeczy. Niepotrzebne, ale nie do wyrzucenia. 80% z nas trzyma w domu rzeczy tylko z sentymentu. No, kto tak nie ma właśnie? Pudełko po telefonie z 2007 roku dalej w szafie. Telefonu nie ma, producenta nie ma, ale pudełko lepiej zostawić, jakby trzeba było oddać na gwarancję. No i już za chwilę temat słynnego spotu promującego Polskę. Będą komentarze z internetu.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle

0: RMF. Na koniec dnia obiecałem wam o tym opowiedzieć. Bardzo gorący temat z internetu. Lewandowski wącha gofra, Kopernik odpoczywa na plaży, a Lech Wałęsa pokazuje znak zwycięstwa. Tak wygląda nowy spot polskiej organizacji turystycznej promującej Gdańsk, Sopot i Gdynię. Ma zachęcać zagranicznych turystów, ale część internautów narzeka. Za mało Trójmiasta, za dużo znanych twarzy, ciemne kolory, montaż, za którym trudno nadążyć. No i wybrałem takie top 3 złośliwych, trafnych komentarzy z internetu. Proszę bardzo, zaczynamy. Kopernik wstrzymał słońce i najwyraźniej dlatego ten spot jest taki ciemny.
1: Numer 2.
0: Mieli pokazać Polskę od morza do Tatr, na razie pokazali od gofra do Roberta.
1: Numer 1.
0: Lewandowski wącha gofra, czyli jednak pokazali polskie wybrzeże realistycznie. Najpierw sprawdzasz cenę, potem tylko wąchasz. To było RMF na koniec dnia. Paweł Jabor, dzięki za dziś. Wracamy jutro o 22:00. A za chwilę kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.

0: Bolesław Prus, Lalka i Andrzej Seweryn. Już teraz w RMF FM.
1: Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę. Myślał, a zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania się z panną Izabelą. A żeby mógł nic więcej, tylko szczerze rozmówić się z nią, należało nie być kupcem albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych, nade wszystko zaś mieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju roku zeszłego Wokulski wziął się do tej sprawy, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom. Z majątkiem było znacznie trudniej, w tym przecie dopomógł mu los. W początkach wojny wschodniej przejeżdżał przez Warszawę bogaty moskiewski kupiec Suzin, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z Syberii. Odwiedził Wokulskiego i gwałtem zachęcał go do przyjęcia udziału w dostawach dla wojska. Zbierz pieniędzy, Stanisławie Piotrowiczu, ile się da, mówił, a uczciwe słowo zrobisz okrągły milionik. Następnie półgłosem wyłożył mu swoje plany. Wokulski zdecydował się i podniósł całą gotówkę po żonie w ilości rubli srebrnych 30 tysięcy, którą nieboszczka trzymała nietykalną w banku. Na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego lekarza Szumana, z którym pomimo obustronnej życzliwości widywali się nieczęsto. Lekarz, Żyd, stary kawaler, żółty, mały, z czarną brodą, miał reputację dziwaka. Posiadając majątek, leczył darmo i o tyle tylko, o ile było mu to potrzebnym do studiów etnograficznych. A, jesteś, rzekł do Wokulskiego, odwracając głowę. Nałóż sobie fajkę, jeżeli chcesz, i kładź się na kanapie, jeżeli się zmieścisz. Gość zapalił fajkę i położył się, jak mu kazano. Doktor robił swoje. Przez pewien czas obaj milczeli, wreszcie odezwał się Wokulski. Czy myślisz, spytał Wokulski, że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? Naturalnie. Jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalania gatunku. Instynkt, gatunek, instynkt utrwalania czegoś i utrwalania gatunku, powtórzył Wokulski. Trzy wyrazy, a cztery głupstwa. Zrób szóste, odpowiedział doktor, nie odejmując oka od szkła, i ożeń się. Szóste? Rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. A gdzież piąte? Piąte już zrobiłeś. Zakochałeś się. Ja? W moim wieku? 45 lat to epoka ostatniej miłości. Najgorszej, odpowiedział doktor. Znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza, szepnął Wokulski. Nieprawda. Po pierwszej czeka cię 100 innych, ale po setnej pierwszej już nic. Żeń się. Jedyny to ratunek na twoją chorobę. W RMF FM czytam Lalkę Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn.

Wokulski ocknął się z tych dawnych wspomnień. Obok niego stał jakiś człowiek w wypłowiałej kapocie z rudawym zarostem. Zdjął czapkę i pocałował Wokulskiego w rękę. Wokulski przypatrzył mu się uważniej. Wysocki? Rzekł. Co ty tu robisz? Tu mieszkamy, wielmożny panie, w tym domu, odpowiedział człowiek, wskazując na niską lepiankę. Dlaczego nie przyjeżdżasz po transporta? Pytał Wokulski. Czym przyjadę, panie, kiedy jeszcze na Nowy Rok koń mi padł? Cóż robisz? A ot tak, razem nic. Zimowaliśmy u brata, co jest dróżnikiem na wiedeńskiej kolei, ale i jemu bieda, bo go ze Skierniewic przenieśli pod Częstochowę. W Skierniewicach ma 3 morgi, żył jak bogacz, a dzisiaj i on kiepski, i grunt wynędznieje bez dozoru. Ale i wielmożny pan coś markotnie wygląda. Tak, już widać, czas nastał, że wszyscy muszą zginąć, westchnął ubogi człowiek. Wokulski wydobył portmonetkę. Masz tu, rzekł, 10 rubli na święta. Jutro w południe przyjdziesz do sklepu i dostaniesz kartkę na Pragę. Tam u handlarza wybierzesz sobie konia, a po świętach przyjeżdżaj do roboty. U mnie zarobisz ze 3 ruble na dzień, więc dług spłacisz łatwo. Ubogi człowiek, dotknąwszy pieniędzy, zaczął się trząść. Uważnie słuchał Wokulskiego, a łzy spływały mu po wychudzonej twarzy. Odszedł, lecz przystawał na drodze. Widocznie rozmyślał nad niespodziewanym szczęściem. W tej chwili Wokulskiego tknęło szczególne przeczucie. Wysocki! Zawołał. A twojemu bratu jak na imię? Kasper! Odpowiedział człowiek, wracając pędem. Przy jakiej mieszka stacji? Przy Częstochowie, panie. Idź do domu, może Kaspra przeniosą do Skierniewic. Ale ten zamiast iść, zbliżył się. Przepraszam, wielmożny panie, rzekł nieśmiało, ale jak mnie kto zaczepi? Skąd mam tyle pieniędzy? Powiedz, że na rachunek wziąłeś ode mnie. Rozumiem, panie. Bóg, niech Bóg. Ale Wokulski już nie słuchał. Szedł w stronę Wisły, myśląc, jakże oni szczęśliwi, ci wszyscy, w których tylko głód wywołuje apatię, a jedynym cierpieniem jest zimno, i jak łatwo ich uszczęśliwić. Nawet moim skromnym majątkiem mógłbym wydźwignąć 1000 rodzin. Nieprawdopodobne, a przecież tak jest. W sklepie zastał Wokulski tylko jedną osobę. Była to dama wysoka, w czarnych szatach, nieokreślonego wieku. Przed nią leżał stos neseserek. Drewnianych, skórzanych, pluszowych i metalowych, prostych i ozdobnych, najdroższych i najtańszych, a wszyscy subjekci byli na służbie. Klejn podawał coraz nowe neseserki, Mraczewski chwalił towar, a Lisiecki akompaniował mu ruchami ręki i brody. Wokulski usiadł do swej księgi i udawał, że rachuje, ale naprawdę nie robił nic. Nie miał siły. W tej chwili otworzyły się drzwi sklepu i ukazał się w nich jeszcze oryginalniejszy jegomość. Lisiecki powiedział o nim, że jest podobny do suchotnika, któremu w trumnie zaczęły odrastać wąsy i faworyty. Spojrzał na damę i spadły mu z nosa ciemne binokle. A! A! A! Zawołał, ale dama gwałtownie odwróciła się od niego do neseserek i upadła na krzesło. Wielka miłość i niespełnione ambicje. Lalka w RMF FM. Czyta Andrzej Sewerski.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Codziennie po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
4: Mamy północ, mamy nowy dzień i sprawdzamy dla was najważniejsze fakty. Anna Wachowska.
5: Jestem, zapraszam. 12 godzin potrwa protest maszynistów. Zgodnie z zapowiedzią właśnie powinien się rozpoczynać. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z A2 na Mazowszu. A na koniec barwy jesieni.
6: Te owoce czerwone, karminowe zauważyć możemy już z daleka. One bardzo urozmaicają nasz taki krajobraz jesiennego lasu.
5: To są fakty o północy. W tej chwili powinien ruszać protest na kolei. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na katastrofę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przedwczoraj ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych. Zmarła jedna osoba. Wczoraj została przeprowadzona wizja lokalna.
7: Cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element zahaczając z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon i prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu. Jak Państwo widzieli, tam jest cały wagon uszkodzony i stąd niestety te osoby były albo poważnie ranne, albo tak jak ta pani niestety podniosła śmierć.
5: Mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa z PKP PLK. Uwaga kierowcy, pożar samochodu dostawczego na A2 na Mazowszu. W Starych Groszkach, to odcinek Kałuszyn-Siedlce, zablokowany jest pas w kierunku Terespola, ostrzegamy. Algieria zrywa stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Władze w Algierze uzasadniły ten krok szeregiem prowokacyjnych i wrogich działań ze strony Abu Zabi. Zapowiedziały również, że od dziś zamkną swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych i wojskowych samolotów zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyjątek przewidziano dla lotów pasażerskich do i z Algieru, które będą mogły odbywać się do końca roku. Emirackiemu ambasadorowi dano 48 godzin na opuszczenie kraju. Według analityków zerwanie stosunków jest efektem narastających od dłuższego czasu napięć. Abu Zabi wspiera roszczenia Maroka, głównego regionalnego rywala Algierii, do Sahary Zachodniej, gdzie 6 lat temu otworzyło konsulat. Algieria, podobnie jak większość państw muzułmańskich, sprzeciwia się normalizacji stosunków z Izraelem. Polskie doświadczenia z kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy mogą wybrzmieć w dorocznym orędziu szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Ursula von der Leyen wygłosi je w najbliższą środę. Mają też znaleźć się w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ceuty, którą eurodeputowani przyjmą za tydzień, przekazał dziennikarce RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. O jakie konkretnie doświadczenia chodzi? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Ursula von der Leyen może wskazać Polskę jako przykład skutecznej ochrony zewnętrznej granicy w kontekście kryzysu w Ceucie, gdzie migranci z Maroka masowo próbowali przedostać się do Hiszpanii. Polska delegacja będzie natomiast zabiegać, by w rezolucji znalazło się odwołanie do rozwiązania zastosowanego przy granicy z Białorusią, czyli czasowego ograniczenia możliwości składania wniosków o azyl przy masowym naporze na granicę.
9: Dziś wydaje się, że powinno być to ogólnoeuropejskim prawem.
8: Mówi Halicki. Polska chce, by taki mechanizm można było stosować w całej Unii w sytuacjach kryzysowych.
5: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza przegrał na Old Trafford z Manchesterem United 0-4 w pierwszej kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w tych rozgrywkach reprezentant Polski wystąpił w

0: pierwszym składzie czołowej drużyny Azerbejdżanu.
1: Te fakty rozbudzają wyobraźnię.
0: Pogoda wciąż letnia, ale w przyrodzie widać już duże zmiany. Wszystkimi odcieniami fioletu kwitną wrzosy, a zieleń liści powoli traci soczyste barwy i lada moment zmieni się w żółty, pomarańczowy i czerwony. A to oznacza, że jesień coraz bliżej.
2: Jesienne kolory zaczynają powoli tutaj w naszym otoczeniu się przebijać. Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe. Owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać tak jak w przypadku tego berberysu. Wrzos też już kwitnie pełną parą, a także pojawia się również wrotycz ze swoimi żółtymi kwiatami. Także jesień już stoi za progiem.
0: A to prawdziwa uczta dla oczu, o czym Dorota Wleklik z RMF Max rozmawiała z Kamilem Blaskiem z nadleśnictwa Kłodawa.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To był Sombr w RMF FM, a to jest Dobra Nocka. Krzysztof Urbaniak z tej strony. Witam was i teraz przechodzimy do ważnego tematu. Wracamy do głośnej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ja przypomnę, że na przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Jedna z poszkodowanych osób zmarła, 7 trafiło do szpitala, a łącznie rannych zostało blisko 20 osób. Ciągle pojawiają się pytania o bezpieczeństwo na przejazdach i na polskiej kolei. O tym Piotr Salak rozmawia ze swoim gościem, Adrianem Furgalskim, prezesem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Panowie, witamy i słuchamy.
1: Czy pańskim zdaniem to, co się dzieje na przejściach czy przejazdach kolejowych, to jest kwestia pewnego problemu systemowego?
2: Ja popatrzyłem na takie dane sprzed 10 lat, jak wyglądała sytuacja na drogach, nie tutaj na styku drugi kolei, bo przecież generalnie byliśmy krajem, który się zabijał gęsto na naszych drogach, ale tu wykonaliśmy olbrzymi postęp, bo tych trupów na drogach nam zmniejszyła się liczba o prawie 1300. Natomiast jak popatrzymy na wypadki na przejazdach, to my nie jesteśmy w stanie od 10, 15, 20 lat uchwycić takiej tendencji spadkowej, tylko to mniej więcej tyle samo jest co roku wypadków i tyle samo trupów gdzieś tam w okolicach 50-60. Teraz takim delikatnym pocieszeniem może być to, że no w tej chwili mamy taką samą liczbę do końca sierpnia zgonów z powodu tych wypadków jak w roku ubiegłym, a przybywa nam cały czas pociągów, bo ten ruch kolejowy rośnie i on będzie rósł. Średnio w ciągu doby to jest 8700 pociągów pasażerskich, towarowych, technicznych. W bardzo wielu miejscach wracamy, przecież tym się też chwalimy, po latach na linie, gdzie nie było pociągu 20-30 lat. Część kierowców może jeździć na pamięć, a część po prostu lekceważy przepisy i to, na co zwracamy uwagę od jakiegoś czasu, bo bardzo często są w ostatnich miesiącach posiedzenia Komisji Infrastruktury, gdzie posłowie, eksperci, rząd zastanawiają się, co zrobić, jakie zmiany wprowadzić i to, co widać najgorsze. I też wczoraj to podkreślano, tak jak i sprawca tego tragicznego wypadku, ale potem kolejnych też wypadków na przejazdach, tylko tam na szczęście nikt nie zginął. Mówimy o kierowcach zawodowych. W tym roku to już 12 ciężarówek na przejazdach, ale tak samo to dotyczy też szczęśliwie, powtarzam, nic się nie stało, kierowców komunikacji miejskiej, którzy autobusami wyładowanymi pasażerami utknęli na przejazdach, wjechali, mimo że nie powinni, potem utknęli i nie wiedzieli, co zrobić. No pytanie, czy to jest jakaś wyższa filozofia? Ja wiem, że narzekamy i mam nadzieję, że temu ministrowi się uda, chociaż to pod koniec kadencji obiecuje, zmienić system szkolenia, żeby nie produkować wielu półanalfabetów, którzy coś tam o jakimś oleju wiedzą pod maską samochodu, ale nie wiedzą, jak się na przejeździe zachować. Może, bo mamy olbrzymie braki kierowców zawodowych, może idziemy tutaj po jakiejś linii najmniejszego oporu i szkolimy szybko, byle ich więcej wypuścić na rynek. Nie wiem, pewnie zapytam, teraz mi wpadła taka myśl, może są takie dane już u kolejarzy, ci kierowcy, którzy spowodowali wypadki, a byli kierowcami zawodowymi, ile mają lat, ile, od ilu lat mieli prawo jazdy, no bo zawodowy kierowca dodatkowo jest szkolony, powinien mieć większe doświadczenie przecież, bo to są tysiące kilometrów, które przejeżdża miesięcznie, więc od niego, no bo jak nie od kogo bardziej, powinniśmy wymagać tego, żeby no świecił przykładem dla innych, jak się zachowywać w takich sytuacjach.
1: Oczywiście, bo ja mam takie wrażenie, panie prezesie, że też to wymaga zachowania pewnej zimnej krwi w sytuacji, która jest niesłychanie stresująca, bo może się zdarzyć, że kierowca utknie między rogatkami, między szlabanami. Jest z tej sytuacji ucieczka, prawda? Może tak są skonstruowane te zapory, że może je wyłamać, tylko trzeba przełamać pewnego rodzaju barierę.
2: Właśnie, no ludzie, rozumiem, różnie na to reagują, wpadają w jakąś panikę, stres. No niektórzy się zachowują zdroworozsądkowo, świetnie, ale też na komisji mówiliśmy, bo ja to zawsze powtarzam, czy muszą być takie przejazdy? No nie muszą. Tam, gdzie się da, bo linię modernizujemy, to no, są pieniądze unijne, tylko też to nie trwa miesiąc. To będą tunele, będą wiadukty, ale nie wszędzie. Nie znikną nam, mamy ich prawie 12 15 tysięcy te przejazdy. No co tam, no, światło mrugające, też niektórzy kierowcy mówią, myślałem, że zepsute, albo myślałem, że to jest takie pomarańczowe i ostrzega mnie, ale nie, że pociąg nadjeżdża. Też się w tej chwili, tylko to musi być pilotaż, bo trzeba sprawdzić, czy to rozwiązanie coś daje. Też kolej w tej chwili robi taki pilotaż na kilku przejazdach, że na początku to światło mruga, a potem się zapali tak jak na ulicach, czerwone, czyli jasno mówi stój. No tylko, że to są takie świętości, czerwone, nawet jak się szlabany podnoszą, nie jedziesz, dopóki nie zgaśnie. No i te rogatki, bo to się mówi, różne rzeczy muszą być i mogą być wyższe kary, egzekwowanie kar, ale też edukacja. No ja się zastanawiam, jeżeli my co chwila, bo ja przynajmniej mam miesięcznie masę, no niestety takich przypadków, że trzeba to komentować, więc my co chwila we wszystkich programach mówimy, wyłam rogatki. No i jeżeli to cały czas nie działa, to właśnie już teraz kończąc, padł taki pomysł od jednego z posłów, bo w niektórych krajach, zdaje się tam Francja była podana, że już jak utkniemy i mamy przed sobą tę rogatkę i nagle zamglenie, to żeby na tych wewnętrznych częściach rogatek albo wielkie litery takie naklejone, albo tabliczka wielka, wyłam rogatkę, czyli tak już prosto napisane.
1: Żeby dotarło po prostu.
2: Żeby dotarło, no bo jak mózg się wyłącza, no to może wzrok puści sygnał do mózgu, żeby szybko tutaj, bo to bardzo często są po prostu sekundy, żeby się nie zastanawiać, a mamy ponad 2800 kamer. Też była dyskusja, czy da się je włączyć do systemu, żeby one nagrywały te wykroczenia. Teraz się okazało, że technicznie chyba to nie jest możliwe, ale widzimy na tych nagraniach, co się dzieje. Jak ktoś na tym przejaździe utknie, wychodzi, sprawdza, w którym miejscu jest, kogoś się pyta. No pociąg do niego nie zaczeka. To tutaj też przed chwilą ze studia telewizyjnego wyszedłem i powiedziałem, bo niektórzy też jak się z nimi rozmawia, jak mamy szczęście, kolejarze, porozmawiać z nimi, bo przeżyją, bo to też dotyczy, pierwsza ta kategoria, gdzie ludzie giną, to są przejazdy, a druga to jest przechodzenie przez tory i ludzie mówią, ja myślałem, że zdążę, tylko taki pociąg 160, bo do tej prędkości przepisy pozwalają, żeby były przejazdy w poziomie, no zabezpieczone w zależności od tego, jaki jest ruch samochodów, pociągów, albo rogatka, ale rogatki no, też objeżdżają, cuda robią. Powyżej 160 tych przejazdów w poziomie nie może być. Ale jak ludzie przechodzą przez te rogatki, pod rogatkami, to światło też im czerwone pulsuje, to mówią, ja myślałem, że zdążę. 160 kilometrów pociąg, taki Intercity, niech będzie 10 wagonów, w każdej sekundzie przejedzie 45 metrów. Więc jak nam się wydaje, że on jest daleko, to niestety on zaraz może mieć z nami bliskie zetknięcie.
0: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Przypomnę tylko, Piotr Salak rozmawia z Adrianem Furgalskim, prezesem zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR, o bezpieczeństwie na kolei po ostatniej bardzo głośnej katastrofie w Sokolnikach Suchych. Bądźcie blisko RMF FM, zawsze z Wami.

0: Kungs i Galaxy w RMF FM. Jak wspomniałem wam wcześniej, wracamy teraz do rozmowy Piotra Salaka z Adrianem Furgalskim, prezesem zespołu doradców gospodarczych TOR. Tematem jest bezpieczeństwo na polskiej kolei i pytania, które pojawiły się po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Słuchamy więc uważnie.
1: Czy pańskim zdaniem zmieniłaby sytuację, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby te ekspresowe pociągi, te super szybkie pociągi jeździły po takich miejscach, gdzie nie ma tego typu rogatek?
2: Tego się nie załatwi błyskawicznie, bo tak jak mówię, gdzie mamy modernizację linii, nie są to linie lokalne, a też wielu przewoźników ma problem, bo nawet takie są linie, gdzie ta prędkość jest mniejsza. 70, 80, jakieś boczne dróżki, też kierowcy tam niestety wjeżdżają. Liczba przejazdów generalnie, tu znów sobie popatrzyłem na dane, przez 10 lat spadła nam o, już tutaj patrzę, prawie 1400. Tych kategorii D, czyli tam, gdzie jest najwięcej wypadków, a więc nie ma ani rogatek, ani świateł, tylko jest znak stop albo krzyż świętego Andrzeja lub jedno i drugie, to 10 lat temu takich przejazdów to było 54%. Dzisiaj to już jest 39%. Podwyższamy kategorie, likwidujemy, ale nigdy nie zlikwidujemy wszystkich, nigdy nie będzie wszędzie tuneli, wiaduktów. Te przejazdy będą z nami, no i czy to oznacza, że mamy się tam dalej zabijać? Przecież wydawałoby się, że no, jest wiele przepisów, one się zmieniają, ale takie przepisy jak czerwone na skrzyżowaniu tutaj zwykłym, ulica w Warszawie, no to jest tak samo ważne i święta zasada, nie jedziesz, jak to czerwone na przejeździe kolejowym. No ale jak mówię, te kamery, które są na przejazdach i nagrywają te omijanie rogatek, no bo ktoś mówi, no wyższa kategoria, no tak, to dajemy rogatki, dajemy, też są drużnicy, chociaż to jest akurat zawodne i raczej idziemy tutaj w technikę, ale przy tych rogatkach też, no nie wiem, komuś się spieszy, nie wiem, nie widzi, nie słyszy pociągu, więc mu się wydaje, że przyjedzie za ileś tam minut, też to jest lekceważone, więc no to budzi olbrzymie zdumienie, bo to naprawdę trzeba nie mieć wyobraźni, żeby no nie uzmysłowić sobie, że pociąg to nie jest zabawka Piko, że powie się stój i on się nagle zatrzyma. Czasami to jest ponad kilometr hamowania, więc tu nie ma żartów. Niestety, no większość nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co poszło nie tak, bo oni, ich kolejna podróż to jest cmentarz.
0: To na razie tyle o tym trudnym i nagłym wypadku, którego echa wciąż są wyraźnie słyszalne. Bardzo dziękujemy wam panowie za tę rozmowę, a teraz krótka przerwa muzyczna. Kamil Bednarek już teraz w RMF FM, a z tym, co najważniejsze, słyszymy się już za chwilę.

0: byli Fast Boys i Music Sounds, a to jest Dobra Nocka w RMF FM. Wracamy do najważniejszych tematów, którymi żyła Polska. Wczoraj, dokładnie rok temu, polską przestrzeń powietrzną naruszyło od wschodu 19 dronów. W Rykach na Lubelszczyźnie doszło wtedy do incydentu, w którym rakieta wymierzona w jednego z bezzałogowców spadła na dom. Czy po roku Polska jest lepiej przygotowana na podobne zagrożenia i czy dziś potrafimy skutecznie odpowiedzieć na drony, które pojawiają się nad naszym terytorium? O tym Tomasz Terlikowski porozmawia ze swoim gościem, doktorem Michałem Piekarskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panowie, witamy i słuchamy.
1: Rozmawialiśmy rok temu. Mówił pan wtedy, że Polska ma czym zwalczać bezzałogowce, ale jeśli są to pojedyncze maszyny, ale jeśli będzie ich na przykład kilkaset, będziemy bezradni. Czy przez ostatnie miesiące coś się zmieniło?
2: Niestety tylko częściowo. Przede wszystkim zmieniła się świadomość problemu, ponieważ wcześniej bezzałogowców nie przebijał się tak bardzo do opinii publicznej i do decydentów. Mamy wdrożone programy i na choćby ostatnich kieckich targach przemysłu obronnego widać było zatrzęsienie i dronów, i systemów antydronowych. Natomiast trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Te wszystkie rzeczy, które zostały wdrożone, choćby program SAM, który został wdrożony w bardzo szybkim tempie i widać po tym programie, że jest to program podejmowany, rozpoczęty bardzo szybko po tym zdarzeniu. I te konstrukcje, które są oferowane, które są przeznaczone do zakupu, i systemy artyleryjskie, i drony przechwytujące, to jest po prostu kombinacja tworzona bardzo szybko pod presją czasu. Natomiast efektywne wdrożenie tych rozwiązań, które powinny być wdrożone, zajmie lata, ponieważ proszę zwrócić uwagę, do przechwytywania, do wykrywania takich obiektów, które są na małych wysokościach, potrzebne są radary wyniesione, umieszczone na samolotach albo pod balonami na uwięzi. W tej chwili Polska ma dwa samoloty rozpoznania radiolokacyjnego, dwa samoloty, które zostały kupione zresztą po jeszcze wcześniejszym incydencie z rosyjską rakietą. Problem polega na tym, że te samoloty potrzebują pilnie następców. Dosłownie teraz Holandia podpisała list intencyjny w sprawie zakupu szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. My w tym temacie nie zrobiliśmy do tej pory nic. Robimy coś, ale to jest wciąż za mało i za wolno, trzeba to niestety powiedzieć po roku.
1: Dobrze, to co powinniśmy jeszcze zrobić? To znaczy, co powinno zostać, trochę pan o tym powiedział, ale rozwinijmy tę myśl. Co powinno jeszcze zostać rozwinięte, żebyśmy byli, nie chcę powiedzieć w 100% bezpieczni, bo nie ma takich rozwiązań, ale bezpieczniejsi.
2: Po pierwsze, przede wszystkim samoloty wczesnego ostrzegania docelowe. Tutaj, jak już mówię, mamy dwa, potrzebujemy co najmniej 4-6 maszyn. Następnie potrzebujemy zakupów, i to niestety zakupów dużej liczby na teraz, systemów obrony powietrznej. Znowu, częściowo te programy są w toku, częściowo te zakupy są prowadzone, ale będziemy potrzebowali po prostu ich więcej, zwłaszcza, że musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. I to przez ostatnie kilka lat Ukraina była atakowana różnymi środkami napadu powietrznego, przy czym dużą liczbę tych środków stanowiły właśnie te tanie drony, częściowo takie, jakie wylatywały w naszą przestrzeń powietrzną, których zaleta polega na ich niskiej cenie. To są urządzenia prymitywne, ale bardzo, bardzo tanie. Problem, które w tym momencie obserwuje Ukraina, to jest to, że na Ukrainie wdrożono rozbudowany system przechwytywania i zwalczania właśnie takich tanich bezzałogowców. Tam są zespoły z artylerią i karabinami maszynowymi, są rakiety, są samoloty przechwytujące, są drony przechwytujące. Wszystko jest optymalizowane między innymi pod zwalczanie tych lecących nisko i powoli, bo około 200 km na godzinę bezzałogowców. Co się dzieje w tym momencie w Rosji? Rosjanie coraz częściej używają samolotów bezzałogowych z napędem odrzutowym, które lecą szybciej, które lecą wyżej, które już mogą być poza zasięgiem na przykład karabinu maszynowego zamontowanego na terenówce, poza zasięgiem drona przechwytującego, który został skonstruowany po to, żeby przechwytywać coś, co leci 200 km na godzinę, więc coś, co leci już 500 km na godzinę, jest poza zasięgiem tegoż urządzenia, które zostało zoptymalizowane, żeby przechwytywać szachidy. I w tym momencie pojawia się problem, ponieważ nie możemy zaniedbywać groźby scenariusza, w którym w naszą przestrzeń powietrzną wleci 300 szachidów 136, czyli tych najtańszych, najprostszych, ale może okazać się, że zaczną wlatywać już konstrukcje bardziej zaawansowane i do tego ten atak będzie połączony z użyciem tych bardziej konwencjonalnych rakiet, czyli na przykład właśnie H-101, która wleciała też do Polski, czy polsko-bałtyckiej, jak Iskandery. W związku z tym niestety, ale musimy traktować obronę przeciwlotniczą, w tym przeciwdronową, bardzo szeroko. I druga rzecz w tym momencie tej układance jest taka, że niestety trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystkie zbrojnie uda się odeprzeć, nie wszystkie bezzałogowce uda się przechwycić. Siły zbrojne, i to jest w tym momencie największa lekcja z ostatnich lat, nie będą w stanie samodzielnie wykonywać wszystkiego. Tak na dobrą sprawę musimy myśleć też o drugiej stronie tego problemu, czyli o odporności społeczeństwa obrony cywilnej. O tym, co zrobimy, kiedy zawieje syrena. Przez media przetoczyła się zresztą już ogromna fala dyskusji odnośnie efektywności albo nieefektywności systemu ostrzegania i alarmowania. Ale musimy po prostu zakładać, że może się okazać, że na przykład przeciwnikowi uda się na przykład uszkodzić, wyłączyć z pracy jakąś część naszej infrastruktury, choćby energetycznej czy kolejowej. I co wtedy zrobimy?
1: To jest jakby jeden element. Ja mam pytanie może nietypowe, ale zastanawiam się nad tym, bo coraz częściej słyszymy, że ta wojna zmienia się tak szybko, że to, co było skuteczne rok temu, czy dwa lata temu, dzisiaj jest już skuteczne coraz mniej. Może trzeba po prostu powiedzieć, że my zawsze będziemy spóźnieni z przygotowaniami?
2: Znaczy nie do końca, ponieważ ta narracja o tym, że wojna w Ukrainie zmienia się bardzo szybko, dotyczy przede wszystkim dostępności podzespołów, zwłaszcza elektronicznych, zwłaszcza systemów sterowania. Natomiast tutaj występuje pewien element, który jest najbardziej prawdopodobny, mianowicie to, w jaki sposób my będziemy atakowani, ponieważ wiemy, jakie są cele strategiczne Rosji. Cele strategiczne Rosji to jest wypchnąć po prostu Zachód z tej części Europy, którą Rosja uważa za swoją strefę wpływów. Wiemy, że celem działań Rosji będzie nasza infrastruktura krytyczna, bo w rosyjskiej doktrynie wojny jest coś takiego jak strategiczna operacja zniszczenia krytycznie ważnych celów. I tutaj ta narracja o zmienności, on dotyczy bardzo często rzeczy bardzo wąskich, bardzo technicznych, ale nie całokształtu działań. W związku z tym to, co powinniśmy robić, to jest raczej przygotować się na całe spektrum scenariuszy, które mogą wystąpić, tak zakładając, że jeżeli coś się wydarzy, to może być prowokacja na małą skalę, to może być atak na dużą skalę, wydarzy się jeden z tych scenariuszy. Nie wiemy, który, więc musimy być przygotowani na cały spektrum.
0: To byli Tomasz Terlikowski, dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dziękujemy wam za tą rozmowę, panowie. Z kolejnymi informacjami wrócimy oczywiście już za chwilę, a na razie Czesław Niemen i Sen o Warszawie. Gramy dla was.